0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
15: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: zabawcie na Chill Out.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: W tej chwili na termometrach 10 stopni, a w ciągu dnia tylko 16. W Warszawie 14, w Łodzi 16, także w Katowicach i we Wrocławiu 13 stopni, w Poznaniu i w Bydgoszczy 12, w Olsztynie i w Trójmieście, a najcieplej dzisiaj w Rzeszowie, bo termometry w ciągu dnia pokażą 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 7 na zegarze, dzień dobry. To taki długi wydech. Dotrwaliśmy do piątku, dotrwaliśmy do końca tygodnia. Cali, bo skoro ja jestem tutaj, a wy jesteście tam i tego słuchacie, to jesteśmy cali i zdrowi. Mam nadzieję i tego życzę wam i sobie. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. A ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj 8 dzień maja i imieniny Stanisława, Stanisławy i Wiktora. Wszystkim Stanisławom tego świata najlepszości. I małym, i dużym, i Stanisławom wszystkim, i Wiktorom wszystkim. Bardzo lubię imię Stanisław. W związku z tym nazwałam tak swojego syna. Dzisiaj także jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Przysłowie polskie mówi: wesoło brać, ale smutno oddać. Coś w tym jest. Pamiętajcie o tym, żeby jednak oddawać książki do bibliotek, bo to jest ważna sprawa. Bardzo się cieszę, że te biblioteki są, że tak wspaniale funkcjonują, że wokół nich się toczy życie kulturalne i życie literackie. Książka jest jak ogród, który można nosić w kieszeni. To z kolei przysłowie chińskie. Nosić w kieszeni można, ale warto też oddać, jak się już przeczyta.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z. Dzisiaj Dzień Bibliotekarza i Dzień Bibliotek. To bardzo ładne święto jest, a ja kocham wszystkie biblioteki świata i z namiętnością odwiedzam te uniwersyteckie, te duże, te małe, te szkolne, te miejskie, te osiedlowe. Są miejsca, do których wracamy całe życie. Pewnie też macie takie swoje miejsca. Dla mnie takim miejscem z całą pewnością są biblioteki. Są takie miejsca, do których wracamy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że tam czujemy się bezpiecznie. Biblioteka jest właśnie takim miejscem. To nie jest przypadek, że pisarze z całego świata uczynili ją bohaterką swoich książek. W imieniu Róży Umberto Eco biblioteka jest sercem średniowiecznego klasztoru, tajemniczym labiryntem, który skrywa największe skarby ludzkości. U Zafona barcelońskie cmentarzysko zapomnianych książek to miejsce magiczne, gdzie każda książka czeka na kogoś, kto ją ocali. A mała Hermiona Granger, przypominam, zanim rzuciła choćby jedno zaklęcie, łaziła prosto do biblioteki Hogwartu. Nie muszę chyba mówić, że to moja ulubiona bohaterka, bo biblioteka zawsze była miejscem, gdzie zwykli ludzie przeżywali przygody i stawali się kimś więcej, gdzie dziecko z małego miasta mogło podróżować po całym świecie, gdzie samotny człowiek znajdował towarzystwo najpiękniejszych umysłów w historii. I za tym wszystkim stoją ludzie, bibliotekarze, zazwyczaj cierpliwi, mądrzy, zawsze gotowi pomóc znaleźć właściwą książkę we właściwym momencie życia. Dzisiaj jest ich święto. I bardzo dobrze, że takie święto istnieje.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Królowa popu powraca.
3: A jej kultowy album Confessions on the Dance Floor właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnej limitowanej wersji na dwóch srebrnych winylach. Czyli Z, możecie go wygrać. Zapraszamy już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: nazywa się Elordi, Jacob Elordi. I to on prowadzi w wyścigu do roli Bonda. Jacob Elordi wciąż na czele wyścigu do roli najsłynniejszego szpiega popkultury. Przez moment zagrażał mu Callum Turner, ale coraz więcej źródeł potwierdza, Elordi zajmuje pole position, jak to się mówi, w wyścigowym języku do roli agenta 007. Od premiery ostatniego filmu o Bondzie minęło już 6 lat, od momentu, kiedy Amazon przejął kontrolę nad franczyzą, trochę ponad rok i wbrew oczekiwaniom jednych, a obawom innych, od tego czasu tak naprawdę nie stało się nic. Co więcej, jeszcze przynajmniej pół roku będziemy zdani na domysły, plotki i spekulacje. Czy to będzie najmłodszy James Bond w historii? Spekulacje na temat tego, kto zajmie miejsce Daniela Craiga ostatnio jakby przycichły, trudno się dziwić, jest jeden bardzo mocny kandydat i coraz więcej źródeł, które potwierdzają, że to właśnie on ma największe szanse. Jacob Elordi, bo o nim jest mowa, wydaje się znakomitym kandydatem. Co więcej, portale internetowe, filmowe informują, że Amazon silnie naciska na aktora, aby przyjął tę rolę. Oczywiście nic na razie nie zostało potwierdzone oficjalnie, a rozmowy są prowadzone zakulisowo. Po Frankensteinie i po Wichrowych Wzgórzach.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Wiecie, jakich? Wielokrotnie o nich mówiłam.

0: No nie bardzo teraz da się tego słońca uświadczyć o 7.47, bo pochmurne niebo, przynajmniej nad Warszawą. No ale ponieważ majówka nas tak dobitnie rozpieściła i polizała słońcem nasze ciała, o, to było jak z wiersza, to może teraz może być trochę pochmurniej przez chwilę. Chociaż przypominam, że dzisiaj jest piątek, a to jest bardzo dobra informacja dla tych, którzy po majówce ledwo doczłapali w swoim jestestwie do końca tygodnia. Nie martwcie się, wszystko najlepsze przed nami. 7.47 na zegarze. Bardzo dobra informacja z Jacobem Elordim w związku z Bondem. Myślę, że będzie to wspaniały Bond. Jednocześnie będzie to najmłodszy Bond w historii, bo 26 czerwca aktor skończy 29 lat. Cóż za wiek.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się
1: na chill out.
0: CZ. Pogoda.
2: 10 stopni w tej chwili w Warszawie i duże zachmurzenie, a w ciągu dnia 16 stopni. W Katowicach także 16 stopni i popada, we Wrocławiu nie będzie padało, ale też 16 stopni i 16 stopni w Lublinie z przelotnymi opadami deszczu. 17 w Krakowie, 18 w Rzeszowie, 13 w Poznaniu i w Bydgoszczy, 12 w Olsztynie i w Trójmieście.
3: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, ósmy dzień maja, piątek, imieniny Stanisława, Stanisławy i Wiktora. Dzisiaj dzień bibliotekarza i bibliotek. Przysłowie polskie mówi: wesoło brać, ale smutno oddać. Pamiętajmy o oddawaniu książek do bibliotek. Czekają na te książki inni, którzy też chcieliby się z nimi zapoznać.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
2: Ale to przysłowie można spokojnie przenieść też na inne rzeczy.

0: słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8. Wszyscy mówią, że, no może nie chcę generalizować, dużo osób mówi, że media społecznościowe to zło, ale media społecznościowe to też przestrzeń dialogu, przestrzeń udostępniania wartościowych i pięknych treści. Wiecie, kiedyś mój syn powiedział do mnie: mamo, a ty sobie w ogóle oglądasz czasami tych ludzi, którzy cię obserwują? Weź sobie popatrz na tych ludzi. No i popatrzyłam. I wiecie co? Najpierw pomyślałam, siedzę, przeglądam, zaraz wracam do swoich spraw, ale potem coś się stało. Zamiast wrócić do tych swoich spraw, zostałam i klikałam sobie te osoby, które mnie obserwują, czytałam, patrzyłam. I im dłużej patrzyłam, tym bardziej opadała mi szczęka. Ilu pięknych ludzi, ile ciekawych historii, ile pasji, projektów, pomysłów, rzeczy, o których w życiu bym nie pomyślała, że to jest jakaś taka społeczność, którą też budujemy. Albo na przykład zaczęła mnie obserwować dziewczyna, która robi przepiękne brwi i zaczęłam klikać, czy ona te brwi robi w Warszawie. Okazuje się, że robi je w Krakowie. Kocham Kraków i nawet brwi pewnie są powodem, żeby do tego Krakowa pojechać. Całe życie uczymy się nowych rzeczy. Nagle dotarło do mnie, że my, nadawcy, osoby, które siedzą w radiu, mówią do mikrofonu, dziennikarze, dziennikarki, publicyści. Mam takie wrażenie, że niektórzy z nas, bo chciałabym wejść w tę grupę teraz, że my myślimy, że to, co udostępniamy czy robimy, jest ciekawe, że my mamy coś do powiedzenia. Prawda jest taka, że po tej drugiej stronie siedzą ludzie, przy których my jesteśmy po prostu nudziarzami. Chcę wam powiedzieć bardzo dzisiaj, że wam dziękuję, że tu jesteście, naprawdę. Bo wy, każdy z osobna, jesteście powodem, dla którego warto włączać ten guzik, który się znajduje po mojej lewej stronie.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I szurać tymi heblami w te i we w te i puszczać wam taką wspaniałą muzykę jak ta. Idealna do tańczenia. Spróbujcie. No chyba, że siedzicie w samochodzie, to wtedy sama głowa i rączki.

0: Słuchajcie, czyli Z8:21 na zegarze, a już teraz przypominam, że trwa konkurs przez cały tydzień. Dzisiaj też u Bartka Winczewskiego, konkurs @czylizet.pl. Warto sobie zapamiętać ten adres mailowy, bo pytamy Was o to, jak zdrowo i pięknie wejść w wiosnę. Jak o siebie zadbać, jakie są Wasze metody, jak o siebie dbacie, gdzie szukacie tego, żeby było zdrowo i dobrze. I do zgarnięcia cudowny catering. Nie wiem, bo nie próbowałam, ale wierzę na słowo. Lubię sama gotować i gotuję dużo i intensywnie. W związku z tym Wy możecie na przykład już nie gotować, jak weźmiecie udział.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: W tym konkursie właśnie polecam.

0: ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Wiersz w radiu.
1: Pasażerka Krystyna Dąbrowska. Jak ciężki owoc cięty snem, ląduje mi na ramieniu głowa nieznajomej, która jeszcze przed chwilą, stojąc w kolejce do metra, pilnowała się, żeby mnie nie dotknąć. Nie, nie musiała się pilnować. Jej ciało od dzieciństwa bezwiednie manewruje w tłumie bez potrącania innych, tak samo wyszkolonych ciał. Na jednej ze stacji, w akwarium o kształcie Bulaja, podobna choreografia rządzi baletem Medus. Zbliżają się do siebie i już się prawie plączą, ale się wymijają. Nigdy się nawet nie musną. Gdyby nas sobie przedstawiono, mnie i tę nieznajomą, na przykład wczoraj wieczorem po dyskusji w księgarni w hipsterskiej, pełnej barów, Shimoki Tezawie, pewnie podała mi z lekkim ukłonem rękę albo oburącz kartonik o ostrych krawędziach, swoją wizytówkę, przyjęłabym go oburącz z ukłonem. Nasze palce dzieliłoby pół centymetra, bezmiar nie do przebicia. Jednak dziś w metrze ona, nie mając czasu na księgarnie i bary, po godzinach pracy długich, jak eony, odpływa. Nie tam, gdzie w błędnym kole od narodzin do śmierci unoszą się meduzy, tylko dalej, daleko, gdzie nikt jej nie dogoni. A gdy jest poza zasięgiem innych i siebie samej i może wtedy ze sobą samą w zgodzie, opiera ufnie głowę na obcym ramieniu. Co robić? Staram się nie poruszyć. Myślę o poduszce z dawnej przypowieści, przedmiocie godnym czci, opoce snu człowieka. W tym momencie metro staje. Drzwi się otwierają i nieznajoma, nie patrząc na mnie, zrywa się do wyjścia, zostawiając za sobą puch w powietrzu. Pół centymetra. Bezmiar. Nie do przebycia. To wiersz Pasażerka Krystyny Dąbrowskiej. A to cykl... Podnieście rękę do góry, jedną jak prowadzicie samochód. Jeśli ktoś, kiedykolwiek w życiu, ktoś obcy, zasnął z głową na waszym ramieniu w metrze.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Sprawdzamy mapę pogodową, niech was nie zwiedzie wiosenna aura, która nam towarzyszyła, bo dzisiaj chłodno, 10 stopni w Warszawie, 16 w ciągu dnia, 16 też w Lublinie, w Katowicach i we Wrocławiu, 17 w Krakowie, 18 w Rzeszowie, tam najcieplej dzisiaj, 13 w Poznaniu i w Bydgoszczy, 12 w Olsztynie i w Trójmieście.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 9 na zegarze, 8 dzień maja, piątek, imieniny Stanisława, Stanisławy i Wiktora. Dzisiaj dzień bibliotekarza i bibliotek. Jeżeli miałabym wybrać jedną instytucję, którą kocham tak naprawdę, szczerze, z całego serca, to byłaby to biblioteka właśnie. Wesoło brać, ale smutno oddać, mówi polskie przysłowie. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 12 minut po godzinie 9. Chyba się zaraz rozbeczę w ogóle. Mam kilku maturzystów i maturzystek w swoim otoczeniu i bardzo, bardzo grupowo przeżywaliśmy ten ich stres, który ich dotykał i spotykał, i w ogóle nikt nie powinien mieć takiego stresu z powodu nauki albo z powodu egzaminu. Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli słuchają mnie rodzice maturzystów i maturzystek, albo sami maturzyści i maturzystki, to jest tylko egzamin. Ten egzamin nie mówi o tym, kim jesteście, jacy jesteście, co w życiu osiągnęliście albo osiągniecie. Pociągam nosem, nie mam kataru i to nie jest alergia. Ten egzamin to jest tylko formalność. Za chwilę też egzaminy ósmoklasistów, czyli kolejny stres dla młodych ludzi. I też chcę wam powiedzieć, drodzy rodzice, naprawdę w życiu można nie zdać wielu egzaminów. Sprawdzianem naszego człowieczeństwa jest to, jacy jesteśmy do innych ludzi, jakie mamy serce, czy mamy empatię, czy potrafimy być tolerancyjni, czy kochamy ludzi, czy jesteśmy dla nich dobrzy, czy wierzymy w równość i wolność. To są egzaminy najważniejsze w naszym życiu. Chociaż wierzę, że mieszaniny jednorodne i niejednorodne są ultra ważne, tak jak pierwiastki, różyczkowanie i inne okropne rzeczy matematyczne, które nam się przytrafiają w życiu. Całuję wszystkich matematyków i matematyczki teraz. Dajcie ogromne wsparcie tym młodym ludziom, którzy żyją obok was, i powiedzcie im, że to naprawdę nie jest koniec świata, nawet jeśli im nie pójdzie tak, jakby chcieli.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Słuchacie Chili Z, a już teraz skoro dzień bibliotekarza i bibliotek, no nie mogłam chyba znaleźć lepszej książki niż ta, którą trzymam w dłoni, bo myślę sobie o magicznych różnych bibliotekach, które odwiedzałam w życiu i myślę sobie o wyjątkowych bibliotekarkach, które polecały mi różne wyjątkowe książki, a dzisiaj z okazji tego dnia japoński bestseller Michiko Oyama, Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Czego szukasz? Pyta odwiedzających bibliotekę Saori, tajemnicza bibliotekarka, która jakimś cudem zawsze wie, która z tysięcy książek najlepiej przysłuży się konkretnej osobie. Nieśmiała ekspedientka chce uwierzyć w siebie, młoda mama marzy o pracy w wydawnictwie, u

0: swoją historię, trzeba ją tylko odnaleźć. To jest ujmująca powieść i hołd dla zmieniającej życie mocy książek i bibliotek. Już teraz ta książka może być wasza. Za co kochacie biblioteki? Magdalena.Kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil.

0: i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
7: Skidim. Castorama.
8: Teoria.
9: I praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli za 9:40 na zegarze. No to skoro dzisiaj dzień bibliotek i dzień bibliotekarzy i bibliotekarek, to myślę sobie, że poza książką wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Warto może sięgnąć po jeszcze jedną pozostałą egzemplarz, książkę tego samego autora. W księżycowym lesie tym razem. I to też japoński bestseller i w ogóle tak jest z Michiko Oyamą, że co to się nie napisze, to się okazuje bestsellerem. 5 osób z różnych zakątków Japonii łączy podcast, który każda z nich codziennie śledzi. Wszyscy marzą o nowym początku. Czy głos, którego słuchają, odmieni ich życie? Sam podcaster również ma swoje marzenia i tajemnice. Zafascynowany księżycem Taketori Okina przekształcił pasję w popularny podcast i każdego dnia daje ludziom wytchnienie, ludziom, którzy wsłuchują się w jego kojący głos. Poruszająca powieść, która celebruje moc nowiu księżyca i znaczenie hojności. I po raz kolejny dowiadujemy się, w jak niespodziewany sposób mogą się czasami łączyć ścieżki ludzkich losów, niczym pędy w bambusowym lesie. magdalena.kasperowicz@gz.pl. Piszcie śmiało, dlaczego chcecie dostać tę książkę już teraz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: No i tak, 9:49. Szybko nam bardzo dzisiaj zleciało i z wielką przyjemnością spędziłam z wami ten poranek. Serio, naprawdę. Już za chwilę Bartek Winczewski w nowej fryzurze. Szkoda, że to jest radio, no bo to nie widać tej nowej fryzury. Ale możecie mi wierzyć na słowo, że jest super, naprawdę. Bardzo dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam, życzę dobrego dnia i słyszymy się w poniedziałek. Miejcie piękny weekend.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Bliżej to hasło tegorocznego Gdynia Design Days. Na pierwszym miejscu w programie będą więc uważność, wspólnota i odpowiedzialne projektowanie. Wśród różnorodnych projektów zobaczymy te osadzone w lokalności i rzemiośle, ale też realizacje podejmujące ważne tematy społeczne i emocjonalne. Design będzie tu narzędziem opowieści, budowania relacji i tworzenia doświadczeń. Takie wystawy poświęcone inkluzywności, nowym materiałom, rzemiosłu, projektowaniu społecznemu będziemy oglądać w Gdyni od 20 do 28 czerwca. Wtedy też trafimy na festiwalowe spotkania i działania w przestrzeni miejskiej. Nowy spektakl pokaże w ten weekend Teatr Ludowy w Krakowie. Na scenie historia, którą znamy z filmu i literatury, bo będzie to Samotny mężczyzna w reżyserii Wojtka Rodaka. Przypomnijmy, że film Toma Forda, oparty na powieści pod tym samym tytułem, zadebiutował na wielkim ekranie w 2009 roku. Jeszcze przed premierą spektaklu Rafał Turowski z Chili Z rozmawiał z jednym z aktorów z obsady, Marcina Mazurka. Zobaczymy w roli Keniego.
3: Wchodzimy w buty George'a, jednocześnie obserwując George'a, głównego bohatera. Jego życie ciągle przez cały dzień, jego życie w pokoju i nie opuszczamy go ani na chwilę. Pojawiają się nowe osoby, ale nawet w momentach, w którym on jest sam, to my go ciągle podglądamy i niczym się nie zasłaniamy. Nie jest to wyestetyzowane do kamery, że tak powiem. Mhm.
2: George'a zagra Piotr Pilitowski, na scenie także Katarzyna Tlauga i Małgorzata Kochan. Muzykę do spektaklu skomponowała Teoniki Różynek. Premiera jutro na scenie pod ratuszem w Krakowie. Na koniec krótko o efemerze. Ten festiwal wraca do Warszawy, jak zawsze w czerwcu. Przypomnijmy, że prezentuje alternatywną muzykę, odważną sztukę i zachęca do dyskusji, eksperymentowania, obserwowania performance'ów. Będzie gorąco, coldwave'owo, efemerycznie i klubowo, zapowiadają w tym roku organizatorzy, eksperymentalnie i ze sound systemowym uderzeniem. Pierwszy koncert, który otworzy cały festiwal, to jest taka pewnie ważna wiadomość, z udziałem Hani Rani, koncert otwarcia w Teatrze Wielkim jest już wyprzedany, ale w programie jest mnóstwo innych bardzo ciekawych i obiecujących punktów. Ten line-up się powiększa. Dzisiaj możemy poinformować o tym, że w Komunie Warszawa pojawi się Armand Hammer, jeden z najważniejszych undergroundowych zespołów rapowych na świecie. Tegoroczna efemera szczególne miejsce poświęci też Magdalenie Abakanowicz. Ale do programu efemery na pewno jeszcze będziemy wracać. Tymczasem już teraz zachęcamy do tego, żeby zarezerwować sobie czas w Warszawie między 8 a 14 czerwca.
0: Więcej kulturalnych poleceń od Magdy Bauer już za godzinę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Od 11 stopni nad morzem do 19 na południowym wschodzie. Tyle dziś maksymalnie pokażą nasze termometry. W centrum 15 stopni, na południu 16, 14 na zachodzie. Taki zresztą, jeśli chodzi o temperatury, będzie cały nadchodzący weekend. Słońca dziś niewiele, może za to padać. To przede wszystkim na południu i w centrum.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Ale kto by się przejmował pogodą, skoro mamy piątek. 5 minut po 10, piątkowe dobre wibracje. Zapraszam do 13, jak co piątek, czyli Z Music Friday. Będzie się działo, zapewniam.
0: Dobre wibracje, czyli Z. But I made up my mind.

Piątek jak zwykle zasypał nas nową muzyką z premierową piosenką, pierwszą od lata, jednocześnie zapowiedzią swojej nowej płyty wrócił Artur Rojek. Nową piosenkę dziś także opublikowała Charlie XCX, a co nowego w Chili Z Music Friday, to jak zwykle przekonacie się chwilę po południu. 19 minut po 10, tymczasem Future Utopia, Don't Try This At Home. To w Chili Z już teraz. Chwilę potem również wspaniały Thundercat, mistrz gitary basowej ze swojej nowej płyty I Wish I Didn't Waste Your Time.

Coraz więcej wiemy już na temat nowego filmowego projektu Wojciecha Smarzowskiego. Reżyser między innymi Kleru, Domu Złego, Domu Dobrego i Dwóch Wesel. Tym razem wraca do czasów Mieszka I. Nowy film Wojciecha Smarzowskiego nosić będzie tytuł Słowianie, Swadźba. Swadźba to właśnie wesele. Ważny element w twórczości Smarzowskiego. W 2004 roku reżyser właśnie Weselem, korespondującym z dramatem Wyspiańskiego, zadebiutował. Po latach ponownie nakręcił Wesele. No i teraz będziemy mieli Wesele w czasach Mieszka I. Pierwotnie film Słowianie miał być serialem, później trylogią. Ostatecznie planowany jest jako dwuczęściowa filmowa produkcja, ale premierę będzie miał ten film w tym samym czasie. Nie będziemy musieli na drugą część czekać. Po prostu między jedną częścią a drugą będziemy mieli przerwę. Nie wiemy jeszcze, kiedy ruszą zdjęcia do filmu Słowianie, Swadźba. Wiemy zaś, że będzie on jedną z najdroższych filmowych produkcji w historii, jeśli chodzi o polskie kino. Do tej pory najdroższym polskim filmem było Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku z budżetem 76 milionów złotych. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o budżet, znalazł się niedawny film Chopin Michała Kwiecińskiego. Ten film zrealizowano za 64 miliony złotych. Słowianie, Swadźba Wojciecha Smarzowskiego mają być trzecim najdroższym filmem w historii polskiego kina. Czekamy zatem, czekamy na informacje o obsadzie. Z pewnością nie zabraknie w tym filmie twarzy, postaci doskonale znanych z poprzednich filmów Smarzowskiego. To jeden z tych twórców, który ma grono swoich ulubionych aktorów i konsekwentnie się ich trzyma. Pewnych nazwisk zatem myślę, że możemy się w Słowianach spodziewać. O filmie dziś także w dobrze zmontowanych Ania Serdiukow i Alicja Myśliwiec. To o 13:00 do filmowych tematów wrócę i ja. Ale to chwilę później. Blauka z fasonem. Tymczasem na 28 minut po 10:00.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chilize.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chilize.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13:00 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

Jeśli lubicie tenis, jeśli stęskniliście się za Igą Świątek na najlepszych światowych kortach, no to za 10 minut startuje pierwszy mecz Igi w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Będę podglądał, ale przede wszystkim zostańcie z nami. Druga godzina piątkowych dobrych wibracji już za moment. Dużo fantastycznej muzyki. A jakże? Ale wcześniej, punktualnie o 11:00, spotkanie z Magdą Bauer.

0: Nastaw się na chillout. Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
0: Po reklamie.

0: 11 się zbliża, witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przyjaźnił się z Federico Garcia Lorcą i reżyserem Luisem Buñuelem w Paryżu, odwiedzał Picassa i tutaj rozwijał swój wczesny styl malarski, inspirowany Cezanem, Matissem i kubizmem. Uznanie krytyków zdobył już w latach 30., kiedy tworzył w Europie, ale po wybuchu hiszpańskiej wojny domowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i to tutaj dołączył do grona najważniejszych artystów szkoły nowojorskiej. Dzisiaj jego twórczość zestawiana jest często z dorobkiem Marka Rothko, ale w Polsce znamy ją bardzo słabo. Tym bardziej warto wybrać się na wystawę, która pod koniec maja rozgości się w galerii Instytutu Cervantesa. Jej bohaterem będzie Esteban Vicente. W tym roku mija 25 lat od jego śmierci. Był malarzem, twórcą kolaży, wieloletnim wykładowcą, laureatem Złotego Medalu Sztuk Pięknych, przyznawanego przez króla Hiszpanii. Jego obrazy są wyciszone, liryczne i oszczędne formalnie, ale jednocześnie niezwykle intensywne emocjonalnie. Zaś szczególne znaczenie miały dla artysty kolaże, które traktował jego sposób badania istoty malarstwa. Czytamy w komentarzu do wystawy zatytułowanej Malarz Rzeczywistości. To będą 33 prace Vicente z lat 1950-1997. Wernisaż w galerii Instytutu Cervantesa 26 maja. Wystawie towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia. W czerwcu taneczny performance Javiera Martina. We wrześniu koncert z muzyką Johna Cage'a. To prawdziwy unikat w skali europejskiej i jedna z zaledwie dwóch królewskich scen teatralnych w Polsce, obok Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Łazienkach. Chodzi o amfiteatr w ogrodach łazienkowskich, który otwiera się dla publiczności po dwuletnim remoncie. Przypomnijmy, że podczas ich historycznej inauguracji 7 września 1791 roku publiczność zobaczyła balet historyczny Kleopatra, a dzisiaj wieczorem amfiteatr 2.0 otworzą koncertem Jakub Józef Orliński i Michał Biel. Po tym pierwszym wieczorze zaplanowano już kolejne wydarzenia. 31 maja Brąba w Łazienkach, słuchowisko dla dzieci w reżyserii Szymona Kuśmidera. 5 i 6 czerwca Kubuś Fatalista i jego Pan, to spektakl w ramach sceny wędrownej we współpracy z Teatrem imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W czerwcu Kwiatowanie, koncert poezji śpiewanej z Akademii Teatralnej w Warszawie. Także w czerwcu koncert kameralny Polskiej Opery Królewskiej z utworami Mozarta. Do tych wydarzeń na pewno jeszcze będziemy wracać. Obiekty z kolekcji Landskorońskich na Wawelu to dzieła sztuki i artefakty podarowane przez Karolinę Landskorońską oraz Fundację Landskorońskich w 2000 roku. Kolejny fragment dawnej kolekcji hrabiego, która to kolekcja pod koniec XIX wieku należała do największych prywatnych zbiorów starożytności w Europie. Do zobaczenia już od dziś. To jest trzecia odsłona prezentująca dzieła sztuki starożytnej w ultranowoczesnej formie, mówi współkurator Bartłomiej Makowiecki.
3: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
2: Ta wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie potrwa do końca wakacji.
0: Magda Bauer wróci już za godzinę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chilizer. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Już za 3 tygodnie Olivia Dean wystąpi na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie jako gwiazda tegorocznej edycji Orange Warsaw Festiwalu, a dla nas w Chilizer zaśpiewa już teraz.
1: Dobre wibracje w Chilizer.
0: Na dobry początek kolejnej godziny dobrych wibracji, 4 minuty po 11. Nice to each other. Olivia, Dean, bądźmy dla siebie mili. Zostańcie z Chilizer.

pięknej, nowej płyty Jamesa Blake'a nagranie tytułowe Trying Times w Chili Z, 16 minut po 11. A dziś 100 lat kończy Sir David Attenborough, biolog, przyrodnik, autor programów telewizyjnych, niestrudzony popularyzator wiedzy o przyrodzie. On nie tylko zaciekawił miliony ludzi dziką przyrodą, nie tylko pokazał nam najrzadsze stworzenia na świecie, to również Sir David Attenborough odkrył dla świata Monty Pythona. Jako dyrektor programowy BBC zlecił niegdyś realizację latającego cyrku Monty Pythona. Ten kultowy program stał się globalnym fenomenem, inspirując pokolenia komików na całym świecie. No i został otoczony też wielkim kultem, również w Polsce. Za Monty Pythona również się Sir Davidowi Attenborough kłaniamy nisko.

Jeszcze przed 13 kogoś z Was obdaruję voucherem na catering dietetyczny od firmy Fit Catering. Jeszcze możecie o ten voucher powalczyć. Konkurs konkurs@chiliz.pl. Pytamy Was o zmiany. Zmiany na wiosnę, Wasze pomysły na to, jak stać się fit, jak zadbać o siebie, co zmienić w swoim życiu właśnie przy okazji wiosny. No to piszcie. konkurs@chiliz.pl. Voucher ostatni w tym tygodniu czeka na Was. Rozwiązanie tego konkursu jeszcze przed 13:00.

0: Autopromocja.
1: Królowa popu powraca.
2: A jej kultowy album Confessions on the Dance Floor właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnej limitowanej wersji na dwóch srebrnych winylach. Czyli Z, możecie go wygrać. Zapraszam już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram.

0: Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Cheez-It. Nastaw się
1: na Chillout.
0: Słuchasz radia Cheez-It.

z Arlo Parks na żywo. Widzimy się w Warszawie w listopadzie. Dziś z kolei w kinach na całym świecie, w Polsce także, debiutuje film Billie Eilish Hit Me Soft and Hard. Koncertowy film nakręcony podczas ubiegłorocznej trasy koncertowej Billie Eilish, wyreżyserowany przez Jamesa Camerona, twórcę m.in. Titanica czy serii Avatar. Film podobno przenosi na zupełnie nowy wymiar kwestie filmów koncertowych, filmów realizowanych podczas tras właśnie. Przekonamy się. Myślę, że warto. Widziałem wczoraj, może przedwczoraj, w internecie fragment pokazu tegoż filmu. Wyglądało to niesamowicie. Część widowni normalnie siedzi w fotelach, ogląda film, jak to w kinie. Druga część widowni pod samym ekranem tańczy, śpiewa, robi tak zwane wężyki, kręci się w kółko. No, ciekawe, jakie emocje wzbudza ten film. No i ciekawe, czy to jednorazowy taki przypadek, czy idąc do kina na koncert Billie Eilish w reżyserii Jamesa Camerona, za każdym razem będzie to wyglądało w ten sposób. King Henry i Rye X w Chili Z. Tymczasem przed 12 jeszcze m.in. Paula Roma i Katia.

Mieli szczęście wczorajsi widzowie koncertu Tame Impala w Londynie, no bo nagle na scenie obok Kevina Parkera pojawiła się ta pani. Happy for you, Dua Lipa w Chili Z 12 minut przed południem.

0: Słuchasz Radia Chili Z. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: A potem w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: czyli Z.
1: Mamy południe przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jeśli chcecie porozmawiać w dobrym towarzystwie o życiu, energii, garderobie, która może wspierać codzienność, to polecamy Wam wizytę w poznańskim Beton House w przyszłym tygodniu, 13 maja dokładnie. Zapraszamy na spotkanie zatytułowane Zostaw sobie głowę na to, co ważne. Pod tym hasłem Magdalena Kasperowicz, znana Wam z GIZ, porozmawia z Moniką Sus i Joanną Dopierałą. To nie wszystko, bo wcześniej przed tą dyskusją wirtualną codzienności i tematykę samorozwoju wprowadzi uczestników Anna Wochna, a Agata Stola poruszy obszary psychoterapii i zdrowia publicznego. Wszystko to w Poznaniu w Beton House 13 maja. Dźwięki organów popłyną ze sceny katowickiego Nospru w niedzielne południe. Tego dnia wystąpią na scenie bracia wirtuozi Julian i Henryk Gębalscy. Pojawią się razem, żeby prowadzić dźwiękowy dialog dwóch odmiennych, ale wzajemnie uzupełniających się światów. Organy to nie jedyny instrument, który zabrzmi tego dnia. Fortepian i skrzypce pod palcami wyjątkowych muzyków też będą grać na różne sposoby.
4: Usłyszymy kompozycje zawieszone gdzieś między ścisłą formą muzyki klasycznej, a jazzową swobodą.
3: Mówi Julia Broniowska z Nospru.
4: Organy, fortepian i skrzypce pod palcami tych wyjątkowych muzyków zabrzmią tradycyjnie, ale z pewnością nie zabraknie też dźwiękowych eksperymentów. Gębalscy wykonają zarówno utwory skomponowane, jak i te dające przestrzeń do nieskrępowanej improwizacji.
3: Zapraszamy 10 maja o 12 w samą południe do Nospru w Katowicach. Mamy jeszcze dla Was podwójne zaproszenia, po które można zgłosić się do nas teraz, pisząc na adres kultura@chiliz.pl. Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Pod tym hasłem dzisiaj startuje Tydzień Bibliotek. Wydarzenia w całej Polsce. Znajdziecie je oczywiście na stronie wydarzenia i pewnie warto sprawdzić te, które odbywają się w sąsiedztwie, bo to jest ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. To, co będzie się działo w zagłębiowskiej mediatece, proponuje Klaudia Pluta, z którą rozmawiała Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
5: W ramach obchodów 11 maja zapraszam już na spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską. To bardzo utytułowana i dziennikarka, i autorka licznych biografii, że wspomnę biografię Marii Konopnickiej, bardzo taką kontrowersyjną. Też 11, tylko chwilę wcześniej, bo o 16.30 rozpocznie się akcja Niecodzienni za Ladą. I tutaj będzie można Magdalenę Grzebałkowską mieć bliżej.
3: No i to wszystko w mediatece, do której też serdecznie Was zapraszamy.
1: Magda Bauer, a ja Ciebie zapraszam za godzinę o 13.
3: Dziękuję.
2: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: New Music Friday? Nie, Chili Z Music Friday. To jest ten moment, ta godzina, w której odkrywamy przed Wami nasze muzyczne piątkowe nowości. Pierwsza z nich już niebawem.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: Na zegarze tymczasem 5 minut po południu od Bad Bad Not Good. Rozpoczynamy tę godzinę piątku z Chili Z.

0: Czyli Z Music Friday.
1: Czyli trzy muzyczne nowości od Czyli Z. Jak co piątek, dziś premiera nowej płyty Stevena Sancheza, tego amerykańskiego wokalisty, songwritera urodzonego w Nashville. Bliżej przedstawiać wam, mam nadzieję, nie trzeba. Jego piosenki towarzyszą nam często na antenie Czyli Z. I dziś właśnie premiera czwartej studyjnej płyty Stevena. Album zatytułowany Love, Love, Love. Na nim 11 premierowych piosenek, a wśród nich kawałek zatytułowany Home to Mother, duet, jaki Steven Sanchez nagrał z innym Stevenem, Stevenem Dry. To jest właśnie nasza pierwsza piątkowa muzyczna nowość w Czyli Z.
0: Czyli Z.
2: Music Friday.
0: Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Music Friday. To była pierwsza piątkowa nowość.
1: Taki oto przyjemny duet dwóch Stevenów, Steven Sanchez, Steven Day, Home to Mother, pierwsza z naszych piątkowych muzycznych nowości. Kolejna już niebawem.

0: DJ Z Music Friday.
1: Są takie nazwiska, które zapisały się w historii muzyki i związane są z całymi muzycznymi rodzinami. Takim nazwiskiem zdecydowanie jest nazwisko Womack, duet Womack and Womack. Bobby Womack, fantastyczny soulowy wokalista. No i teraz do tego grona dołączają siostry Womack, The Womack Sisters, siostrzenice wspomnianego Bobiego, B.G., Zeymani i Kucza. W sierpniu ukaże się debiutancka płyta sióstr Womack. Płyta wydana nakładem słynnej soulowej wytwórni Dubtone Records. Wytwórni, w której katalogu przede wszystkim artyści współcześni, którzy zerkają w stronę soulowej przeszłości, nawiązują do brzmień z lat 60. i 70. i tak samo robią siostry Womack w swojej muzycznej twórczości. Kilka singlowych piosenek już za nimi. Dziś z kolei swoją premierę ma ta najnowsza, Chauffeur. Pojawił się także teledysk, no to przy okazji można sobie sprawdzić, a jak brzmi piosenka Chauffeur w wykonaniu The Womack Sisters, no to proszę, możecie przekonać się już teraz.
0: TVZ.
2: Music Friday.
0: Oto druga piątkowa.

0: GZ.
1: Music Friday to była druga piątkowa nowość.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w GZ.
3: Zapraszam na następną rozmowę zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w GZ, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w GZ.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS zaburzenia.

0: DJZ Music Friday.
1: Najbardziej znane australijskie muzyczne rodzeństwo, czyli Angus i Julia Stone, zamykają nasze dzisiejsze trzy muzyczne nowości w Chili Z. We wrześniu ukaże się ich najnowszy album, płyta zatytułowana Karaoke Bar. No i pod tym samym tytułem dziś pojawił się singiel zapowiadający tę płytę. Płytę, która powstawała nie tylko w rodzimej Australii, powstawała również między innymi w Grecji, dokładnie na wyspie Hydra, tej samej, na której jedną ze swoich ostatnich płyt stworzyła choćby nasza Natalia Przybysz, i tej samej, na której swój dom miał niegdyś Leonard Cohen. Angus i Julia Stone spędzili tam fantastyczny czas, poświęcili temu czasowi piosenkę. Jak brzmi Karaoke Bar w wykonaniu Angusa i Julie Stone? O tym przekonacie się już teraz. Trzecia z naszych piątkowych muzycznych nowości.
0: Chili Z.
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.

0: Music Friday. To była trzecia piątkowa nowość.
1: Steven Sanchez w duecie ze Stevenem Dry, The Womack Sisters i przed momentem Angus i Julia Stone. Nasze trzy muzyczne nowości od dzisiaj częściej na antenie Chili Z. My tymczasem kończymy nasz konkurs. Konkurs, w którym w tym tygodniu do wygrania były vouchery od firmy Fit Catering, vouchery na catering dietetyczny. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, było ich naprawdę dużo. Dziś voucher wędruje w ręce pana Andrzeja. Pan Andrzej napisał między innymi tak: wiosna to dla mnie moment, kiedy po zimie człowiek zaczyna czuć, że organizm domaga się zmian. Samotnie wychowuję dwójkę małych dzieci, więc szybko zrozumiałem, że jeśli nie zacznę bardziej dbać o siebie, to zwyczajnie zabraknie mi sił na codzienne życie. Mam nadzieję, panie Andrzeju, że ten voucher na catering dietetyczny pozwoli, żeby przynajmniej trochę łatwiej żyło się i spełniało wszelkie codzienne obowiązki. Piękna pogoda za oknem, wiosna w rozkwicie, z pewnością będzie łatwiej. Z przyjemnością zatem pana ręce oddaję ten voucher. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie wasze zgłoszenia. Gramy 13 minut przed 13:00. Pora na duet O Wonder.

0: lose it.
1: Od 13 na antenie, czyli Z, coś dla miłośników kina, jak co piątek dobrze zmontowane, a ja dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cały ten tydzień, było mi bardzo miło spędzić z wami te 3 piątkowe godziny. Do poniedziałku, do 10, dobrego weekendu. W towarzystwie Dawida Podsiadło i Kaśki Sochackiej was zostawiam. Następnie Magda Bauer, a zaraz potem jeszcze Alicja Myśliwiec i Ania Serdiukow. Dobrego popołudnia z Chili Z.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
7: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: W ostatniej części cyklu Nie kupuję, wynajmuję, pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, tak bez ideologii, kupować czy wynajmować samochód?
18: Jedni potrzebują auta na co dzień, inni tylko na weekend. Dlatego nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Miasto, rodzina, biznes, wyjazdy, potrzeby są różne, więc rozwiązania też powinny być różne.
17: Czyli możesz, nie musisz?
18: Dokładnie. Kupno ma sens dla jednych, wynajem dla innych. Wynajem wybieramy, gdy pragniemy wygody, elastyczności i chcemy wszystko mieć w cenie, bez ryzyka, bez zmartwień, bez zobowiązań na lata.
17: Auto jako usługa, a nie deklaracja?
18: Tak. Wynajmujemy auto, aby pasowało do naszego życia. Nie podporządkowujemy życia posiadaniu. Bez wydawania środków finansowych na start, bez stresu, bez przywiązania.
17: I to jest dobre podsumowanie sensu wynajmu.
18: Bo najważniejsze, że mamy wybór. Możemy auto kupić, ale możemy też wynająć i korzystać, jak z każdej innej usługi.
17: Dziękuję za spotkanie, a szczegóły na stronie www.niekupujewynajmuje.pl.
16: Ogłoszenie płatne.

0: Nastaw się na Chillout.
1: Minęła 13. Magdalena Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Gdański Teatr Wybrzeże zapowiada premierę spektaklu Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia w reżyserii Adama Orzechowskiego. Sztuka Izabeli Szatrawskiej opowiada historię Hersza, emigranta z Polski, który przybywa do Kalifornii, żeby podbić świat filmu. To mu się udaje, ale sukces rodzi komplikacje, bo przeszłość bohatera budzi zainteresowanie FBI. Wybrzeże zapowiada wielowątkową i porywającą opowieść o miłości, balansującą na granicy kina i teatru. Premiera 10 maja, czyli w najbliższą niedzielę, na dużej scenie Teatru Wybrzeża. Na Żoliborzu w Warszawie podczas tego weekendu będzie można potańczyć pod chmurką, a do tego spróbować pysznych wypieków. Chodzi o festiwal Marmontskiej Mączki, który jutro odbędzie się przy ulicy Gdańskiej. W programie m.in. warsztaty pieczenia chleba, animacje dla dzieci i koncert Justyny Jary z elegancką kapelą.
3: W skład zespołu wchodzi Artur Lipiński na perkusji, Grzegorz Rytka na saksofonie, Michał Zuń na kontrabasie, Mateusz Wachowiak na akordeonie i Janusz Tytman na banjo i mandolinie. No i to są świetni muzycy.
2: Mówiła w rozmowie z nami Justyna Jary, która całkiem niedawno odwiedziła nas ze swoją nową piosenką, balladą o Halinie, Maju i Milionie Dolarów, taką bardzo warszawską kompozycją.
3: I naszym motywem przewodnim są ballady podwórzowe. To jest taki nasz konik. Choć zdarza nam się oczywiście również prezentować ballady oraz piosenki z rewi i kabaretów z dwudziestolecia międzywojennego i rozszerzać ten temat. Ale zawsze przyświeca nam historia i jakaś taka użytkowość tej muzyki, ale w najlepszym tego słowa, mam nadzieję, znaczeniu, czyli lubimy, kiedy ludzie śpiewają z nami, tańczą, kiedy poruszają się kończyny i emocje.
2: No i tak ma być również jutro podczas koncertu, a festiwal potrwa od 12 do 17. Bliżej to jest hasło tegorocznego Gdynia Design Days. Na pierwszym miejscu w programie w tym roku będą uważność, wspólnota i odpowiedzialne projektowanie. Wśród różnorodnych projektów, jakie zobaczymy, będą te osadzone w rzemiośle i lokalności, ale też realizacje podejmujące ważne społeczne tematy. Design będzie narzędziem opowieści, budowania relacji i tworzenia doświadczeń, zapowiadają organizatorzy, i takie wystawy poświęcone inkluzywności, nowym materiałom, projektowaniu społecznemu będziemy oglądać w Gdyni od 20 do 28 czerwca. W tych dniach traficie też na festiwalowe spotkania i działania w miejskiej przestrzeni.
0: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
4: Czas start.
5: Dzień dobry.
4: W programie jak zwykle trochę czułej filmowej publicystyki.
5: Filmowa publicystyka to raz, aż mi się język poplątał z wrażenia, a do tego setne urodziny.
4: Trudno, żeby Alicję wprowadzić w ten stan.
5: A to prawda, ale udaje się tylko najlepszym. A na poprawę nastroju Big Bad Mood, jeden z moich ulubionych kawałków, Jordan Stevens, Mira May. Tak właśnie gramy dla was w Chili Z.
6: For the big bad rules, give me them gloves and a big bag too. I'm a blood down, I'm a big bad wolf. Ride them with the hood, cause we're big bad. It's a big bad mood. Serve me pain and a dish that too. Take what's mine, it's a big bad truth. Rob that.

0: No i proszę, Still in Love. Romantycznie zrobiło się w Chili Z i w zasadzie powinnyśmy zacząć od odśpiewania życzeń, odśpiewania 100 lat.
1: Ale nie wiem, czy 100 lat jest na miejscu, ale...
0: No teraz właściwie trudno powiedzieć, jak powinnyśmy się zachować, ale najważniejsze, że David Attenborough kończy właśnie dzisiaj setkę, więc 200 lat, no to już chyba są granice brawury, których aż tak przekraczać nie należy.
1: W świecie przyrody wszystko jest możliwe.
0: A chciałabyś mieć takie branżowe wydarzenie zorganizowane z okazji stulecia urodzin?
1: Swoich czy czyjś?
0: Swoich. No na przykład wyobraź sobie taki jubileusz w Chili Z. Co się może dziać? Koncert, live streaming.
1: Ja muszę to przemyśleć, bo
0: za wiesz, dużo.
1: To jest na raz, żeby to wypowiedzieć w tak krótkim wejściu, to jest mało. I rzeczywiście muszę się zastanowić, co by temu sprostało i jaka oprawa byłaby odpowiednia na setkę. A tutaj też jest, no, uczcić takiej postaci, setne
0: klęska,
1: urodziny, to nie jest proste.
0: Klęska urodzaju.
1: Ale w świecie przyrody, tak jak powiedziałam, wszystko jest możliwe.
0: A w świecie telewizji mniej, a David Attenborough pokazuje, że jednak więcej. Łączy, edukuje, opowiada w sposób, który nas zaraża. No i myślę, że to jest absolutny fenomen. Historia, która pewnie dzisiaj by się już nie powtórzyła. I klasa, której też coraz
1: klasa.
0: Mniej.
1: No brytyjski biolog,
0: osoba, która popularyzuje
1: udało mi się
0: przyrodę.
1: Wiedzy przyrodniczej na świecie, pisarz, narrator, ale też realizator i reżyser pięknych, edukacyjnych programów w zasadzie o każdym zakątku świata. Ja dodam tylko, że w 1952 roku on rozpoczął swoją przygodę ze stacją telewizyjną BBC i wcale to nie było takie jasne od początku, że właśnie w takiej formule objawi się jego talent, jego erudycja, Alu, tak jak mówisz, jego klasa, bo to jest nie dość, że chodząca encyklopedia, wiedza o świecie przyrody, to również jest niebywała elegancja i klasa, wielki szacunek do świata zwierząt i natury. I to wszystko tak się pięknie objawiło i objawia od wielu lat w różnych formach, bo to już nie tylko BBC, ale przecież różnego rodzaju jego tutorialowe programy, warsztaty, spotkania z fanami, ale też odsłony na DVD, różnego rodzaju takich specjalistycznych programów przyrodniczych.
0: Wiesz, specjalistycznych, ale bardzo bliskich, bardzo przyjaznych. Jeżeli edukacja ma twarz, niech ma tą twarz Davida Attenborough. I to też lekcja dla mediów światowych, że nie trzeba, widzisz, robić dziwnych rzeczy na Instagramie, popisywać się w mediach społecznościowych.
1: Ale też zobacz, nie trzeba...
0: Nie trzeba robić filmów na minutę.
1: W zasadzie kino to jest również to, co robi Sir David, tak? Czyli zapuszczanie się z kamerą, z grupą też zapaleńców w najdalsze zakątki świata.
0: Edukowanie przy okazji, zarażanie przyrodą, pasją.
1: Ja widziałam scenariusz lekcja. Takiego programu i to wcale nie jest tak. I to wcale nie jest tak, że oni po prostu rozstawiają kamerę i realizują,
0: nie, to nie
1: kręcą
0: jest na żywioł.
1: To, co się wydarzy. Tu ptaszek, tam hipopotam.
0: To jest
1: nie.
0: Przemyślana
1: to są
0: produkcja.
1: Bardzo takie precyzyjne struktury scenariuszowe, więc tu też jest reżyseria i ja myślę, że tu też jest kino, a w obsadzie natura i zwierzęta.
0: I David Attenborough, czyli lekcja przyrody, lekcja mediów, lekcja klasy, lekcja kina i mnóstwo prezentów, ale o prezentach za kilka chwil, a wcześniej Kara Sierogucki, Ofelia i Houston.

0: Star i Royalties, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z. To jest program dobrze zmontowany i świętujemy, no właśnie, David Attenborough 100-lecie, setne urodziny i mnóstwo prezentów.
1: BBC proponuje 100 sposobów na uczczenie setnych urodzin Sir Davida Attenborough.
0: Wspaniałe pomysły.
1: Możecie znaleźć, tak, te wspaniałe pomysły, inspiracje. Możecie
0: to jeszcze
1: znaleźć
0: dla każdego, bo każdy może wziąć udział w tych obchodach.
1: Dokładnie, na BBC Polska. I tutaj ja muszę powiedzieć, że te inicjatywy właśnie tych 100 rzeczy, które można zrobić na rzecz natury, ku takiemu ulepszaniu świata, który nas otacza, no to jest bardzo zacna kompozycja takich życzeń, żeby właśnie nasza planeta stała się lepszym, bardziej ekologicznym, czystszym miejscem. I podzielone jest to na sekwencje, na obszary. Jest obszar domu, jest obszar podróży, jedzenia, zakupów, przyrody, internetu i mediów, wspólnoty i nastawienia. I ja tylko przeczytam kilka takich przykładów, które myślę, że naprawdę mogą ubogacić nie tylko otaczający nas świat, ale również nasze wnętrze. Czyli na przykład, a propos wspólnoty, możecie wziąć udział w lokalnej akcji sprzątania. A propos internetu i mediów, zrób zdjęcie natury i podziel się nim w sieci. Przyroda. Zainstaluj w ogrodzie lub na balkonie karmnik dla ptaków. Jeśli chodzi o jedzenie, zacznij uprawiać własne zioła. Tych przykładów jest naprawdę cała masa i chociażby tak popularne podróże. Tutaj też można lepiej podróżować. Na przykład częściej wybieraj chodzenie zamiast jazdy autem i tak dalej, i tak dalej. Prawda, Alu, że takie proste, a jednocześnie wcale nie proste.
0: Zmiana zaczyna się zawsze od nas, zaczyna się zawsze od tego, co dzieje się w naszych domach, a tworzenie się życia na ziemi, czyli największa przygoda Davida Attenborough, to jest też tytuł programu, dokumentu, który proponuje stacja BBC właśnie z okazji tych setnych urodzin. Chwilę trwa i chciałoby się powiedzieć Nick Cahim i M1. 22 minuty po godzinie 13:00, to jest Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i...

0: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
0: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11...
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: To jest program dobrze zmontowany, On My Own. Tak, gramy dla Was 30 minut po godzinie 13. Świętujemy urodziny Davida Attenborough, ale też żyjemy życiem festiwalowym.
1: Bo sezon festiwalowy rozkręca się na dobre. Już za momencik będziemy się przenosić cyklicznie na festiwal filmowy międzynarodowy do Cannes i będziemy rozmawiać sobie trochę o kulturze filmowej w takim europejskim czy wręcz światowym ujęciu, ale w zasadzie to światowe ujęcie odbywa się u nas w stolicy, w Warszawie, za sprawą Millennium Dogs Against Gravity, festiwalu, który rozpoczął się wczoraj, i to jest Liga Światowa.
0: Absolutnie, to jest Liga Światowa. Wczoraj podczas gali otwarcia ze sceny padały bardzo ważne słowa ze strony Karola, dyrektora programowego, dyrektora artystycznego, o niezależności twórczej, o tym, że kino dokumentalne nie może być apolityczne, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza teraz.
1: I jak to brzmi w kontekście tego, co się wydarzyło na przykład w tym roku w Berlinie, na Berlinale, prawda?
0: Myślę, że to było, wiesz, celowe odbicie piłeczki.
1: Tak, myślę, że to był taki bardzo celny, światowy ping-pong, ale też wiesz, ja mogłabym się odnieść do innych słów mówionych przez organizatorów tego festiwalu, a mianowicie, że jesteśmy tak przebodźcowani i tak zmęczeni fikcją, że po prostu poszukujemy tej prawdy, którą ma w sobie, zawiera kino dokumentalne.
0: Ja cały czas powtarzam, że moja miłość do kina zaczęła się od kina dokumentalnego i to zawsze będzie dla mnie absolutny priorytet. A z dużą przyjemnością obejrzałam film otwarcia, film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. I Michał powiedział, cytując zresztą Krzysztofa Kieślowskiego, powiedział, wiesz, ta różnica między fabułą a dokumentem, że jeden może czerpać z drugiego i dobrze, żeby kino dokumentalne wyglądało tak właśnie jak kino fabularne i mu się to absolutnie udało. Film Bez końca jest filmem wzruszającym, przepięknym formalnie, wbijającym w fotel. Jeżeli mówić o spełnionych filmowych marzeniach, to myślę, że Bez końca jest jednym z nich.
1: My o MDAG-u będziemy jeszcze rozmawiać w drugiej części Dobrze Zmontowanych, bo będziemy gościć Rafała Skalskiego, który będzie pokazywał w tym roku na festiwalu swój film. Więc zaraz w takiej, mam nadzieję, szczerej rozmowie z Rafałem o jego filmie, ale też o kinie dokumentalnym i tak naprawdę, co ono dzisiaj może zaoferować widzom i światu.
0: Powrócimy. I co oferuje filmowcom.
1: I co oferuje filmowcom, tak. Powrócimy do tych wątków dokumentalnych i do samego festiwalu.
0: I do filmowej publicystyki. To jest program Dobrze Zmontowany w Chili Z.

0: You are not good enough. Blood Orange na antenie, czyli Zet, a u nas niespodzianki, prezenty.
1: Niespodzianki, prezenty, zgodnie z zapowiedzią. Mamy dla Was do rozdania 3 książki i wszystkie sygnowane znakiem jakości Sir Davida Attenborough. Mamy następujące pozycje. Życie ptaków, mamy kolejną Na ścieżkach życia i trzecią Życie na ziemi. Wszystkie te książki zostały wydane nakładem PWN-u i dzięki, to jest taki gest ze strony wydawnictwa, żeby słuchaczy, czyli Z, nagrodzić tymi prezentami. No ale jak prezenty niespodzianki, to i pytanie konkursowe.
0: Absolutnie tak, a pytanie konkursowe brzmi, jeżeli David Attenborough stwierdziłby, że przyjeżdża nagle do Polski, gdzie moglibyście go zabrać? Które miejsca pozwolilibyście mu odwiedzić? Czym chcielibyście go zachęcić i jaką Polskę powinien zobaczyć?
1: No to jest materiał na książkę na pewno, być może niebawem rozdamy czwartą książkę jako prezent niespodziankę właśnie z polecajkami słuchaczy, czyli Z. To by było coś. Co, Alicjo?
0: I jeszcze adres.
1: Dobrze zmontowane @chiliz.pl. Piszcie do nas. Ja jestem zachwycona pytaniem, które wymyśliła Alicja i sama zastanawiam się, gdzie bym akurat tego autora zabrała, co bym mu pokazała w Polsce.
0: Rodzinne ogródki działkowe, to może być całkiem niezły trop. A dzisiaj jeszcze w ramach urodzin Davida Attenborough wspaniały koncert, BBC Concert Orchestra, a także Sigur Rós, czyli islandzki zespół, który zagrał utwory wykorzystane w filmach Planeta Ziemia i Planeta Ziemia 2.
1: Zapraszamy, piękne, słuchajcie, oglądajcie, czytajcie. Książki pięknie wydane, bogato ilustrowane czekają na Was. Piszcie do nas.
0: Natura wzywa. A to już Celebrate, Jordan Rakei, Stats. Tak, gramy dla Was kwadrans przed 14:00.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: W piątek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
21: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka na
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie.
25: Zbliżamy się do 14:00. Magdalena Bauer.
26: W pogoni za kulturą.
27: Ja mam dla Was kolejne propozycje teatralne na ten weekend, nowe. Scena otwarta Instytutu Teatralnego proponuje jak zawsze ciekawe spotkania. Tym razem poznamy tutaj polsko-białoruski projekt, spektakl Galera w reżyserii Andrzeja Nowika. Spektakl, który balansuje na granicy ostrego absurdu i bolesnej rzeczywistości. Na scenie trzech bohaterów, jedna poczekalnia i nieskończone oczekiwanie. A także pytania o to, dlaczego sami oddajemy innym władzę nad sobą, jak stajemy się galernikami rzeczy, pieniędzy, cudzych ambicji i polityków i gdzie kończy się cierpliwość, a zaczyna godność. Instytut Teatralny zaprasza na ten spektakl jutro o 19:00. Czekając na barbarzyńców, spektakl inspirowany powieścią Johna Maxwella Coetzee'ego zadebiutuje dzisiaj na scenie Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Reżyseruje Bartosz Szydłowski, który zapowiada, że sztuka będzie opowieścią o społeczeństwie potrzebującym barbarzyńców, żeby móc zdefiniować siebie, usprawiedliwić własny lęk i zalegalizować przemoc. Na scenie Małgorzata Gorol, Marta Zięba, Maciej Charyton, Krzysztof Zarzecki, a także Awo Bukaka Płynie w nagraniu audio. Premiera dzisiaj o 19:00. Kolejne pokazy spektaklu dopiero w lipcu. Obiekty z kolekcji Landskoronskich znów goszczą na Wawelu. To jest kolejny fragment dawnej kolekcji hrabiego. Kolekcji, która pod koniec XIX wieku należała do największych prywatnych zbiorów starożytności w Europie. Trzecia odsłona zbiorów prezentuje dzieła sztuki starożytnej w nowoczesnej aranżacji autorstwa Bartosza Haducha.
28: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tą inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
27: Mówi współkurator Bartłomiej Makowiecki. Ta wystawa na Zamku Królewskim zostanie otwarta dzisiaj, potrwa do końca wakacji.
26: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
29: Rok.
25: A my przenosimy się w czasie.
29: Dokładnie i mówimy jednym głosem, co to też zawsze cenne. Przenosimy się za sprawą kina oczywiście i zmierzamy ku przeszłości. Rok 1985, wyprawa, która, no cóż, zabiera nas w zupełnie inny rejon.

0: proszę bardzo, Sing Sing na Antenie, czyli Z. To jest program dobrze zmontowany. Zapowiadałyśmy, że będzie wehikuł, że będą kajaki, rok 1985.
1: I Rafał Skalski.
0: I 11 śmiałków, którzy podejmują pierwszą próbę spłynięcia Amazonką od źródeł w Andach aż po Atlantyk. I oczywiście film dokumentalny Nurt, o którym rozmawiamy. Rafał jest reżyserem tego filmu. Rafale, jak trafiłeś na tych bohaterów i na ten temat?
2: Tak, temat się pojawił już z 9 lat temu od Grega Zglińskiego.
1: Bo ja tylko zaznaczę, że rok 1985 ma o tyle szczególne tu znaczenie, że to jest rok urodzenia Rafała.
2: Tak, tak, to prawda. Wtedy się urodziłem.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: Tak, no to był na pewno jeden ze znaków. No innym właśnie taką inspiracją był Greg, który myślał, żeby fabułę zrobić o tych wydarzeniach. W końcu z fabułę zrygnował. Natomiast polecił mi książkę Joe'a Kane'a z nurtem Amazonki, która była bestsellerem w Stanach na początku lat 90. No i książka właśnie reportersko opisuje całą tę wyprawę. Wszystkie zmagania bohaterów i z naturą, i w grupie.
0: Kiedy zastanawiałeś się nad formą tego filmu, nad sposobem realizacji, z czego rezygnowałeś, na co postawiłeś?
2: Tak, to od początku zobaczyłem, że tutaj będę się skupiał na relacjach właśnie wewnątrz grupy, na konfliktach, na walce o ego.
0: Ale też na miłości.
2: A także na miłości, bo też mamy rzeczywiście wątek miłosny, gdyż w wyprawie wziął udział 10 mężczyzn i jedna kobieta, co też różne
1: za
2: tam...
1: pejzaż.
2: Tak, różne dramy tam się pojawiały. Poznałem naszych bohaterów, zrobiłem z nimi przez te kilka lat realizacji.
1: Ile lat to było?
2: No, to zajęło nam niestety to 9 lat aż, cała realizacja, gdyż po godzinach troszeczkę ten film realizowaliśmy, tak jak to zwykle bywa z dokumentem finansowanym w Polsce. Głównie Polski Instytut Sztuki Filmowej nas wsparł. Udało się odnaleźć, to co jest super w tym projekcie, udało się odnaleźć oryginalne materiały z tej wyprawy nakręcone na taśmie 16 mm.
0: Nigdy nie publikowane. To pierwszy moment, kiedy możemy mieć z nimi kontakt.
2: Tak, zdigitalizowaliśmy je. No to jest ogromna wartość, oglądając je na dużym ekranie.
1: Ale w ogóle wartość tego filmu to są archiwalia, to są materiały, do których się doszperaliście, które odkrywacie niejako i przywracacie światu. Łatwo było zmontować, bo wiesz, bo jakość jest różna, dynamika tych materiałów są statyczne, są ruchome te materiały. Tutaj myślę, że montaż był kluczowym elementem.
2: Tak, tak. Tutaj z wybitną montażystką i moją przyjaciółką Olą Gowin, z którą od lat montujemy i fabuły, i dokumenty, to też przez lata ten film montowaliśmy. Montaż tutaj też rzeczywiście potrwał, no w sumie jakby tak podsumować cały proces montażu, no to on miał z półtora roku albo nawet dwa lata, jakby tak to wszystko podsumować.
0: Ja jestem też, Aniu, przepraszam, że tak się wytnę, bo skoro mówimy o montażu, to przecież historia o rytmie, to w ogóle szapoba, jeżeli chodzi o dobór muzyki, bo w sytuacjach, kiedy mamy na przykład nieruchome zdjęcia,
1: pełna
0: to
1: zgoda,
0: zagrać
1: tak.
0: tym w taki sposób, żebyśmy byli w tej historii, to jest duża sztuka.
2: Super, że to doceniacie. No, autorem muzyki, oryginalnej muzyki jest Tymoteusz Witczak, który też wcześniej robił muzykę do mojego debiutu Noc w przedszkolu.
1: Super. Wrócimy do rozmowy z Rafałem, bo tu jeszcze jest parę wątków, o których chcemy opowiedzieć.
0: I pójdziemy na kajaki. Pójdziemy na kajaki ze szczególnymi bohaterami. Już wygadałam się, tak?
1: Tak, ale trudno. Dobrze, bo o dobrych rzeczach trzeba mówić szybciej niż później.
0: Tęskno Oyster Boy za kilka chwil, ciąg dalszy naszej rozmowy.

0: To jest program Chili Z, Kiss Me i Maro. A my w zupełnie innej szerokości geograficznej. Przed chwilą, Rafale, powiedziałeś, widziałem się z bohaterami, pożegnaliśmy się na kilka chwil, bo przygotowujemy się do premiery. Premiery, przypominam, na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
1: Tak, jutro będziemy mieli pierwszy pokaz filmu publiczny, premiera światowa na Millennium Dogs Against Gravity, potem w niedzielę kolejny seans w Warszawie, no i potem w kolejnych dniach we wszystkich miastach, gdzie Millennium w tym roku jest.
0: W znakomitym składzie, ponieważ wszyscy uczestnicy wyprawy przyjechali.
1: Tak, większość,
0: z którymi pracowałeś.
1: Tak, chyba tylko jeden z bohaterów przyjechał. Za to nawet mamy bohatera, z którym nie udało nam się wywiadu zrobić, czyli autora bestsellerowej książki z nurtem Amazonki. Oni wszyscy będą na premierze. Załatwili, że nawet kajaki będą ustawione przed Pałacem Kultury. A w niedzielę organizują o 8:30 z portu Czerniakowskiego spływ kajakowy plaży Żoliborz.
0: I z nimi będzie można płynąć.
1: Każdy, kto posiada własny kajak albo wypożyczy kajak, będzie mógł przepłynąć z legendami kajakarstwa.
2: Jest wyznaczona meta?
1: Do plaży Żoliborz. Z portu Czerniakowskiego do plaży Żoliborz.
0: Czyli Wisła nową Amazonką.
2: Czyli można zrobić się w jeden dzień.
0: Absolutnie tak. I to w jakim
2: towarzystwie?
1: Z nimi to nawet
2: Rafał, ale ty
1: minut.
2: Też płyniesz?
1: Ja postaram się być też, tak.
2: No tak, bo to premiera, nie wiadomo jak to się potoczy, kiedy się skończy.
0: A jak ty się w ogóle czujesz przed tą premierą? No bo 9 lat...
2: Kurczę, to jest ogrom pracy i
0: w
2: czasu.
0: W życiu 40-latka, no to jest taka dorosłość.
2: Zaczynałeś w ogóle, kiedy świat był w innym miejscu. Teraz kończycie film i
0: świat znów jest w innym miejscu.
1: Rzeczywiście jest tak, że
2: jesteśmy.
1: Zaczynałem, gdy byłem w wieku bohaterów, gdy brali udział w tej wyprawie, bo oni wszyscy, trzeba powiedzieć, mieli około 30 lat.
0: Czyli
1: w 85
0: progu dorosłości.
1: Tak. Tak, i o tym też jest tutaj temat filmu, że to jest taka, miała być to taka ostatnia wielka wyprawa w ich życiu, potem miało się rozpocząć takie żyćko, rutyna, i to była dla nich wszystkich pewnego rodzaju ucieczka jeszcze przed tym żyćkiem.
2: My już mówiłyśmy o tym, że bardzo ważną rolę w twoim filmie odgrywa muzyka, ale porozmawiajmy o dźwięku, bo tam część materiałów trzeba było udźwiękawiać i w zasadzie właśnie, jesteśmy w radiu, ten dźwięk jest kluczowy. Dla kina też okazuje on się fundamentalny.
1: Tak, no mamy, prawda, te oryginalne archiwalia nakręcone na taśmie 16 mm sprzed 40 lat, ale w 90 nawet 5% nie mieliśmy do nich dźwięku, więc wszystkie te dźwięki, które słyszymy je i uznajemy,
2: że one tam były od
1: tak,
2: początku.
1: Musieliśmy wykreować tutaj.
2: Czyli co, realizatorzy dźwięku po prostu musieli zgodnie z obrazkiem stworzyć te dźwięki od początku.
1: Tak zwane foleje, tak. Natomiast, co ciekawe, ostatniego dnia montażowego udało się jednemu z naszych bohaterów odnaleźć kilka scen, gdzie oni rozmawiają między sobą. I to ostatniego dnia zdjęciowego wraz z montażystką Olą Gowin jeszcze dodaliśmy do filmu.
0: Czyli trochę film zaczął wam pomagać. W zasadzie te archiwalia wykonały jakiś taki ukłon, w cudzysłowie, w waszą stronę. Mówiłeś, że to było doświadczenie inicjacyjne dla bohaterów. A czym ten film był dla ciebie?
1: No,
0: nadal jest.
1: Nadal jest. Ja zawsze lubiłem kajaki, to jest jedna z moich ulubionych aktywności wiosną i latem, płynąc rzeką. Ma się zupełnie inne doświadczenie z naturą, prawda? Bo tutaj wiem Aniu, że ty też lubisz kajakować.
2: Ja jestem team kajaki. No, rok temu 23 kilometry. Polecam wszystkim na wyciszenie i takie też wewnętrzne doświadczenie obcowania
1: bliżej
2: z natury, naturą.
1: Prawda? Jest się bliżej natury.
2: I siebie.
1: Jest się bliżej natury. Nigdy nie płynąłem oczywiście na tak niebezpiecznych rzekach, jak tutaj górny bieg Amazonki, ale było pod tym względem to dla mnie ważne. No i było to też dla mnie ważne, bo jakiś ten temat i tutaj ego, na ile z tym swoim ego się mierzyć, na ile pozwalać mu tutaj demony czasami
2: biorą
1: wyzwalać
2: górę,
1: z siebie,
2: ile,
1: to też było dla mnie ważne.
2: Na ile iść z nurtem demonów wewnętrznych, a na ile mówić mnie.
1: No a właśnie. Na ile tak, a na ile wbrew nurtowi tych demonów.
0: I o tym rozmawiamy dziś na antenie, czyli Z.

0: Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
8: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chillies.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Dobrze zmontowane w Chillies. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.

0: To jest program dobrze zmontowany. Wy słuchacie Radia Chili Z. Kraków, lata 90. Tam się przenosimy. W Wiśle znaleziono fragmenty ludzkiej skóry. Morderca szyty na miarę. Serial wyreżyserowany przez naszego gościa, dostępny na HBO Max. No i właśnie, no, historia polskiej kryminalistyki w pigułce.
1: Tak. To jest mój ostatni serial dokumentalny, jaki zrobiłem, serial True Crime, a właściwie który się zamienia w dramat sądowy, gdy się opowiada o losach Roberta Janczewskiego, który został oskarżony w 1999 roku o to, że zamordował i oskurował studentkę religioznawstwa w Krakowie.
0: I śledztwo, głośna sprawa, Krakowa, zresztą dla całego kraju.
1: Tak, i śledztwo trwało 20 lat. Robert trafił do więzienia w 2017 roku, a w 2024 roku odbył się proces apelacyjny, który obserwowaliśmy.
2: Łatwo było odwzorować te lata 90., to znaczy pewną ich atmosferę, no bo o to chodzi w tym serialu, żeby to po prostu przywrócić pamięci, żeby zbudować tamten czas wiarygodnie.
1: Tak, na naszym serialu też są materiały archiwalne, tak jak w moim ostatnim dokumencie. Są też wywiady z bohaterami, także ze śledczymi, którzy pracowali przy tej sprawie, oraz z dziennikarzami, którzy są specjalistami od tej sprawy, dla których też ta sprawa była bardzo ważna, czyli Michał Fuja i Łukasz Frączak. W szczególności dla Michała Fuji to była ważna sprawa, bo on wierzył w winę Roberta jeszcze 10 lat temu. Uwierzył w narrację tutaj prokuratury, która była przez lata była tworzona, i przyczynił się trochę do nagonki na tego człowieka też. A potem zmienił zdanie i też jest bohaterem w naszym serialu.
2: To jest bardzo ciekawa historia i myślę, że warto ją sobie może nie tyle przypomnieć, ale trochę
0: poobcować z nią.
2: Tak, okiem filmowców, ale też trochę zreinterpretować ją po latach. Sądy są nieomylne, nie są nieomylne, a ludzka pamięć, no cóż, każdy ma swoją prawdę, prawda?
0: Wiecie, nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ale sobie teraz pomyślałam, że dokumenty to jest trochę właśnie w zasadzie kino dokumentalne, to jest historia o tym, żeby poddawać pod wątpliwość, więc dla mnie to zawsze było, jest i będzie historia o myśleniu.
2: I ta 3-odcinkowa odsłona tej opowieści o tym mężczyźnie, o tym, gdzie go zaniosła ścieżka życia, no on w ogóle redefiniuje pojęcie sądownictwa,
1: sprawiedliwości.
2: No 3 odcinki i udało się bardzo pięknie przedstawić.
1: Tak, no nie chciałbym może za dużo tutaj mówić, żeby nie spoilerować, chociaż każdy może sprawdzić bardzo szybko w internecie, jak ta sprawa się zakończyła, chociaż wydaje mi się, że lepiej tutaj poddać się narracji i zobaczyć serial Morderca szyty na miarę.
0: Co jest dla ciebie najciekawsze w dokumencie?
1: Dla mnie najciekawsze w dokumencie obecnie, bo robię i dokumenty, i fabuły, to dokument dla mnie jest o tyle fascynujący, że to jest spotkanie z prawdziwymi ludźmi, z bohaterami.
0: No i też odpowiedzialność za ich historię.
1: I też za tym jest odpowiedzialność, tak.
2: A będziesz chodził na Millennium Dogs Against Gravity jako
0: widz
2: po prostu? Bo my będziemy.
1: Tak.
2: I czy cię spotkamy na seansach, a jeśli tak, to na których?
1: Tak, bardzo chciałbym zobaczyć w szczególności 2 polskie filmy, Kandydaci Śmierci w reżyserii Macieja Cuskę oraz Closure w reżyserii Michała Marczaka. Natomiast z filmów zagranicznych, no to słyszałem, że jest nowy film Herzoga, Sny o słoniach, oraz jest nowy film reżyserki Sary Dozy. Ona zrobiła taki świetny film romantyczny, Wulkan Miłości, kilka lat temu też pokazywany na tym festiwalu, a teraz zrobiła nowy film, nazywa się on O czasie i wodzie.
2: Rafale, bardzo ci dziękujemy. Będziemy wypatrywać twoich filmów w kinie, ale też ciebie w kinie podczas festiwalu MDAK.
1: Dziękuję bardzo.

0: To jest program dobrze zmontowany. Czas się pożegnać, jednocześnie zaprosić na Lazurowe Wybrzeże.
1: Słuchajcie, czyli Z. Zapowiadamy już z tego miejsca dzisiaj relacje z Czerwonego Dywanu, ale nie tylko. Polskie akcenty w Cannes. O tym będziemy Wam relacjonować w odsłonach podczas trwania festiwalu w Cannes.
0: A za dzisiejszy czas dziękuję, mówiąc do usłyszenia.
1: Alicja Myśliwiec
0: i Anna Serdiukow.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.
5: When you coming home, home is where you're supposed to be.

0: Minęła 15, Magdalena Bauer.
1: Znamy nominowanych do 14. Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. To wyróżnienie o międzynarodowym charakterze. Co roku przyznawane jest autorowi książki poetyckiej wydanej w zeszłym roku. W tej edycji szanse na nie mają Zofia Bałdyga, Jerzy Jarniewicz, Maria Kwiecień, Marlena Niemiec i Agata Puwalska. W zeszłym roku nagrodę otrzymała Antonina Tosiek za tom Żertwy. Laureata lub laureatkę tej edycji poznamy 29 czerwca podczas uroczystości w Teatrze Bagatela w ramach Festiwalu Miłosza w Krakowie. To prawdziwy unikat w skali europejskiej i jedna z dwóch królewskich scen teatralnych w Polsce. Amfiteatr w Łazienkach otwiera się dla publiczności po 2-letnim remoncie. Przypomnijmy, że podczas historycznej inauguracji 7 września 1791 roku publiczność zobaczyła balet historyczny Kleopatra. A dzisiaj wieczorem Amfiteatr 2.0 mają otworzyć swoim koncertem Jakub Józef Orliński i Michał Biel. Po tym pierwszym wieczorze zaplanowano już kolejne wydarzenia. 31 maja warto zabrać do Łazienek najmłodszych, bo wtedy w amfiteatrze będzie można zobaczyć, czy raczej posłuchać słuchowiska dla dzieci w reżyserii Szymona Kuśmidera, Brąba w Łazienkach. 5 i 6 czerwca Kubuś Fatalista i jego pan na scenie Amfiteatru 2.0. Także w czerwcu Kwiatowanie, czyli koncert poezji śpiewanej organizowany we współpracy z Akademią Teatralną w Warszawie. Dźwięki organów popłyną ze sceny katowickiego NOSPR-u w niedzielne południe. Nie tylko organów, ponieważ instrumentaliści, którzy tego dnia wystąpią na scenie NOSPR-u, to prawdziwi wirtuozi, którzy tym razem chwycą za skrzypce, czy też usiądą przy fortepianie. Julian i Henryk Gębalscy, to właśnie oni. Pojawią się razem na scenie, żeby prowadzić taką muzyczną rozmowę dwóch odmiennych, ale uzupełniających się wzajemnie światów.
2: Usłyszymy kompozycje zawieszone gdzieś między ścisłą formą muzyki klasycznej a jazzową swobodą.
1: Mówi Julia Broniowska z NOSPR-u.
2: Organy, fortepian i skrzypce pod palcami tych wyjątkowych muzyków zabrzmią tradycyjnie, ale z pewnością nie zabraknie też dźwiękowych eksperymentów. Gębalscy wykonają zarówno utwory skomponowane, jak i te dające przestrzeń do nieskrępowanej improwizacji.
1: 10 maja zapraszamy o 12. Podwójne zaproszenia jeszcze czekają na śląskich melomanów pod adresem kultura@chilizet.pl.
3: W pogoni za kulturą. Chilizet. Pogoda.
4: Ciemne chmury i to prawie nad całą Polską, na krańcach wschodnich, na południu, miejscami w centrum padać będzie. Dzisiaj padać będzie jutro. Będzie też nieco chłodniej, to znaczy od 14-15 stopni w Polsce centralnej, przez 18 na południu, przez 11-12 na północy. Ciśnienie na huśtawce, biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Pamiętajcie o parasolach.
3: Chillaucie w Chilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
4: Piątkowe popołudnie rządzą się swoimi prawami. 3 minuty po godzinie 15, niezależnie od tego, czy słyszymy się, kiedy jeszcze pracujecie, czy już możecie swobodnie zapomnieć o całym świecie i wylogować się z każdego systemu, no to zamierzamy trochę uprzyjemnić Wam ten czas.
3: Na Chillaucie w Chilizet.
4: A muzycznie wspaniały początek. Sick of Love. To jest właśnie Chilizet.

Lizet. Nastaw się na chill out.

Alma Mater i Bleachers na antenie Chili Z, a my przygotowujemy się na Biennale. Już w sobotę zaczyna się 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki. W tym roku 100 pawilonów narodowych i hasło przewodnie w tonacji molowej. Przypominam, że Biennale Sztuki jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. To jest takie wydarzenie, które wyznacza kierunki debaty, które kształtuje historię, które prowokuje i testuje granice. Zwiększa oczywiście rozpoznawalność artystów i pokazuje, o czym warto rozmawiać. A hasło, czyli w tonacji molowej, odnosi się do patrzenia na sztukę przez to, co subtelne, delikatne. No i nawiązuje do tego, co kochamy w Chili Z, czyli do terminologii muzycznej i przywołuje taki refleksyjny i melancholijny nastrój.

No i proszę bardzo, The Sun Is Up Forever na antenie, czyli Z. Naukowcy znów pochylają się nad tym, co jest częścią naszej codziennej rutyny i alarmują. Kawa może wywoływać zmęczenie. Tak, tak. Kofeina to dla wielu z nas sposób na takie ekspresowe pobudzenie, razem z kolejnym espresso, ale okazuje się, że nie zawsze działa tak samo. Kiedy kawa może chwilowo maskować senność, to później nasila zmęczenie, zwłaszcza gdy pijemy ją albo w zbyt dużych ilościach, albo po prostu zbyt późno. Idealny czas to nie jest 7 ani 8 rano, idealny czas to 12-13. A potem powinniśmy już sobie tej kofeinowej przyjemności odmówić. W takim razie na kawę już za późno, ale na muzykę czas jest zawsze dobry. Szarówka i Daria Zawiałow, to jest właśnie, czyli Z.

0: niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie

At My Heart, You're All Modern na antenie, czyli Z, a my zapraszamy Was do Muzeum Plakatów w Wilanowej. To jest wielki powrót tego muzeum, a jest co oglądać, jest w czym wybierać, bo kolekcja plakatu polskiego to jest 36 tysięcy obiektów i po raz pierwszy w historii pierwszego na świecie muzeum będą prezentowane, są prezentowane w ramach wystawy stałej, wystawy podzielonej na 6 rozdziałów. Rozdział oczywiście tematyczny, każdy dotyczy innej części naszej rzeczywistości. Są czasy młodej Polski, jest reklama artystyczna dwudziestolecia, jest powojenna propaganda i artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu. Jest oczywiście też nowoczesne projektowanie graficzne. I co ciekawe, ta ekspozycja będzie się zmieniać co kilka miesięcy. Takie są też wymogi prezentowania tego rodzaju sztuki, tego rodzaju plakatów, więc pamiętajcie, że to jest takie miejsce, które można odwiedzać i do którego na pewno warto wracać i że plakat to dużo więcej niż papier. Nic nie widać po mnie, Ignacy, to jest właśnie piątek w Chili Z.

To jest codzienna porcja relaksu na antenie Chilli Z. Have a baby with me. Tak jest zatytułowany kawałek, którego słuchaliśmy. Szykujemy się do weekendu i mimo pogodowego załamania będę Was zachęcać do tego, żeby sprawdzać, co dzieje się w galeriach, na przykład w galeriach plenerowych. Dzisiaj zapowiadałyśmy setne urodziny Davida Zamborough, a na przykład w Łazienkach Królewskich można oglądać piękną wystawę poświęconą najpiękniejszym dokumentom, które David Attenborough zrealizował. Ale to nie koniec, bo te fotograficzne kadry będą nas też kusić już niebawem, bo od 14 maja w Krakowie. Wtedy zaczyna się miesiąc fotografii, a tam niesamowity temat, ponieważ relacje polsko-niemieckie i w ogóle Europa Środkowa i dwa kraje skoncentrowanych na nich jest tegoroczny miesiąc fotografii, a hasło przewodnie to Unreal Estate, czyli kraina pomiędzy, przestrzeń bliskich, sąsiedzkich relacji, przestrzeń pełna widocznych do dziś blizn i rozmowy, na którą w końcu jest czas i w końcu jest miejsce. Holly Humberstone, London is Lonely. To jest właśnie nasz sposób na udany wstęp do weekendów, czyli Chilli Z.

London is lonely, Holly Humberstone na antenie GIZ. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w ramach programu Dobrze Zmontowane i za tą ostatnią godzinę, kiedy powoli wprowadzaliśmy się w taki weekendowy nastrój. Tego weekendowego nastroju będzie znacznie więcej już niebawem. Zapraszam serdecznie na sobotę i na niedzielę od 14 do 18 program Odbicia Kultury i to, co najciekawsze, w kinie, na VOD, ale też w galeriach, no i przede wszystkim w plenerze, bo choć lato traktuje nas raczej chłodno, to mamy sposób, żeby trochę podnieść temperaturę i rozgrzać atmosferę, a naszym rekomendacjom kulturalnym śmiało można zaufać. All I Need to Hear, The 1975, tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze dziękuję i mówię do usłyszenia już jutro o wiadomej porze.

0: oczyszczana. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik.
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające luk. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
23: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Nocą na północnym wschodzie i w centrum spodziewamy się opadów deszczu, na zachodzie mogą pojawiać się mgły. Jeżeli chodzi o sobotę, ta na ogół słoneczna w przeważającej części kraju, chociaż mogą pojawiać się chmury, opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Bydgoszczy czy Kielc, ale również na Suwalszczyźnie i w Zakopanem. 20 stopni najcieplej u naszych słuchaczy na południu, 15 w centrum, najchłodniej nad morzem, tutaj do 10 jutro.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: W międzyczasie w Chilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Jakub Lachowicz to ja. W piątek słuchacie Chilizet. W piątek, wreszcie piątek. Zapraszam na całe muzyczne popołudnie, gdziekolwiek jesteście, mam muzykę idealną.
3: W międzyczasie w Chilizet.
1: Proszę bardzo, przykład pierwszy z brzegu. Everyone says hi i lucky stars. Wszyscy mówią hi, ja też mówię hi. Minuta po 16. Słuchacie, czyli Chilizet.

Allen w Chili Z, która śmieje się w tym numerze ze swojego byłego chłopaka, który ją zdradził i który błaga Lily Allen, żeby ta dała mu drugą szansę, a ona po prostu sobie śpiewa, że la la la la la, śmieje się z ciebie. No, tak właśnie było. Ale numer z tego wyszedł, z tego cierpienia tego biednego chłopaka, chociaż nie wiem, czy takiego biednego, skoro zdradził, ale nie o tym. Numer wyszedł wspaniały i przypomniałem go w Chili Z. 11 minut po 16. Dzisiaj mamy 8 dzień maja, a więc to oznacza, że swoje urodziny, i to nie byle jakie, bo setne, kończy Sir David Attenborough. Sam zainteresowany zdradza nam sekret długowieczności, bo odpowiedział, że jest nim po prostu szczęście. Nauka przyznaje mu rację częściowo, że genetyczna loteria rozdziela karty przed startem, jednak obserwując kogoś, kto w wieku 100 lat wydaje kinowy dokument, to trudno uwierzyć, że reszta to tylko biologia. Sir David Attenborough, urodzony w 1926 roku, w czasach, gdy przeciętna długość życia Brytyjczyka wynosiła około 58 lat. Dzisiaj ekipa BBC organizuje dla niego wieczór w Royal Albert Hall. Naukowcy z londyńskiego Natural History Museum dali mu w prezencie coś, czym nie obdarowuje się zwykłych solenizantów, nawet stuletnich, bo dostał własny gatunek osy pasożytniczej. I to jest już 50. gatunek nazwany jego imieniem, bo wśród poprzednich są kolczatka, ślimak półnagi i malutka peruwiańska żaba. I takim imieniem honoruje się zazwyczaj tych, którzy zmienili naukę, a Attenborough nauki nie uprawiał, ale opowiada o niej w taki sposób, że ludzie zaczęli się nią interesować. Jest to piękny, piękny talent. Wśród kluczowych momentów z kariery, powiedzmy, Davida Attenborough to na przykład sceny z gorylami w Rwandzie, w których zwierzęta po prostu na nim siadały. Attenborough opisał wtedy zasadę kontaktu: nie patrzeć gorylowi w oczy, trzymać głowę nisko, wydawać odgłosy ryknięcia. Sir David Attenborough dzisiaj świętuje swoje 100 lat, panie i panowie. A teraz zagramy nowość Mrozu, Nie ma miejsca jak dom. To jest bardzo świeża sprawa. Proponuję ją teraz w Chili Z. Potencjalny przebój wakacji.

0: Rodrigo, Vampire w Chili Z. Kocham Oliwię Rodrigo, tak powiedziałem to. I już za miesiąc wyda swój nowy album, na który czekam. No to takie moje guilty pleasure trochę, ale muzyka jak najbardziej dobra i proponuję wam się nią zainteresować, bo mimo że ma 23 lata, to jest na uszach całego świata. 24 minuty po 16, tak samo jak na uszach całego świata od wielu, wielu lat jest królowa muzyki pop, czyli Madonna. I dzisiaj zamkniemy już ten temat, pozwólcie, bo nasz tydzień z Madonną dobiega końca. Ostatnia płyta, Confessions on a Dance Floor na winylu, pięknym, limitowanym, dwa srebrne winyle to są, czeka. Więc za moment będzie okazja, żeby ostatni winyl królowej zdobyć, więc polecam zostać. Wcześniej jedna z naszych nowości dzisiaj, czyli Z Music Friday, Steven Sanchez wydał też zupełnie nowy album i z niego zagramy za kilka chwil.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
7: Ski-team. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

Stevenson Chess ze swojej najnowszej płyty, to za nami w Chili Z. Płytę, która dzisiaj się ukazała, więc wiem, czego będę słuchał wieczorem. 23 minuty przed 17, to co słyszycie w tle, to oczywiście True Blue Madonna, a to oznacza tyle, że teraz jest ten moment i teraz pojawi się zadanie konkursowe, bo wiem, że wielu z was czeka. Oczywiście pretekstem do spotkania z królową popu jest 20-lecie jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor. I to jest bardzo ciekawa historia, bo chciałbym wam dzisiaj wyjaśnić, kto stoi za sukcesem tej płyty poza Madonną. Otóż jest to producent Stuart Price, który stworzył dla Madonny płytę, która sprawiła, że Madonna wróciła do swoich muzycznych korzeni i wróciła do łask. To dlatego, że jej wcześniejszy album, czyli American Life, poniósł klęskę na listach przebojów. Krytycy uznali, że Madonna się skończyła, a ona zaskoczyła. Miała 47 lat i znowu się udało wtedy stworzyć album taneczny, genialny. Jak mówiła wtedy Madonna dla magazynu Mixmag, umiejętności Stewarta stanowią doskonałą przeciwwagę dla moich, bo ja tworzę muzykę taneczną, a on jest wyuczonym muzykiem, a przy okazji DJ-em i do tego ma świetny gust. Sam Stuart Price mówił o współpracy z Madonną w tym samym magazynie, że zwykle Madonna wpadała do niego około 15. Do tej pory jedyne, co udawało mu się zrobić, to kubek herbaty. Z kolei ona do tej pory zazwyczaj zdążyła już odbyć kilka porannych spotkań z wydawcami, rzecznikami, księgowymi, więc godzina, o której przychodziła do mnie, była dla niej jak koniec dnia. Nie miała czasu do stracenia, więc człowiek przyzwyczaił się do tego, że musi pracować szybko. Nie było obijania się, tak właśnie mówił Stuart Price. Leży przede mną ten ostatni album, który dla was mam, Confessions on a Dance Floor Madonny na dwóch srebrnych winylach limitowany. konkurs@chilizet.pl. Z racji, że ostatnia płyta, to proszę nas przekonać, dlaczego ostatni album Madonny powinien powędrować właśnie do was. Forma dowolna. Proszę bardzo, oddaję to wam. konkurs@chilizet.pl. Dlaczego ostatni album Confessions on a Dance Floor, który mamy w Chili Z, powinien powędrować właśnie do was. konkurs@chilizet.pl. I w oczekiwaniu gramy oczywiście królową Miles Away, proponuję teraz w Chili.

Troy Sivan In My Room. Troy Sivan, który ponoć przygotowuje się do wydania czegoś nowego, ale to nie potwierdzono jeszcze. 10 minut i będzie 17. Przeglądam wasze maile w sprawie Madony. Pięknie przekonujecie, dlaczego ostatni winyl powinien powędrować właśnie do was. Trudny to będzie wybór, już to widzę. No ale jeszcze zapraszam przez kilka chwil. Konkurs małpa.cz.pl. Ostatni winyl Confessions on the Dance Floor Madony czeka. Limitowana, srebrna wersja, więc zapraszam. Konkurs małpa.cz.pl. O 17 powiem wam, jaka pogoda będzie w weekend, a jeszcze przed 17 zagram Coldplay i Paradise ze świetnych czasów. Wspomnijmy to teraz.

0: gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj LEN w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Stylizate. Pogoda.
1: Jutro będzie się chmurzyć, ale są też szanse na słońce, szczególnie w centrum i na północy kraju. Popada przelotnie w okolicach Bydgoszczy, Kielc, Zakopanego, Suwałki i Białegostoku. Najcieplej będzie na południu do 20 stopni, 15 spodziewamy się w centrum, najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem tutaj do 10. Jeżeli chodzi o niedzielę, ta już cieplejsza, bo 20 się pojawią prawie w całym kraju. Jedynie na Suwalszczyźnie 11-12 stopni i tutaj opady.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: W międzyczasie w Chilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Minuta po 17. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Słuchacie Chilizet w piątek. Bardzo dobra decyzja, bo my tutaj, proszę Państwa, nastawiamy się na chillout. Gdziekolwiek jesteście. Gramy muzykę tak, żeby było wam dobrze. All Over Again, Paloma Faith i Daria ze Śląska na początek.
0: W międzyczasie w Chilizet.

co jest grane, historia na faktach, miłość i tak dalej. Daria ze Śląska w Chillizat. Daria, która za tydzień wyda swój trzeci album. No tak, wiosna obfituje w nowości i to cieszy. Zwłaszcza jeżeli są dobre, a Daria ze Śląska takową dobrą muzykę tworzy właśnie. 11 minut po 17. Zgodnie z wolą polityków, rok 2027 będzie należał do wybitnych artystów, bo do rzeźbiarki Magdaleny Abakanowicz oraz malarza Andrzeja Wróblewskiego. I wybór patronów roku to nie tylko forma upamiętnienia wybitnych jednostek, ale i zwrócenie uwagi na aktualne wyzwania społeczne, tak czytam w oficjalnym oświadczeniu Senatu. Do tego 2027 rok zyskał jeszcze dwóch patronów, Antoniego Ptaka i księdza Franciszka Blachnickiego. Magdalena Abakanowicz, no to tutaj chyba Państwu nie muszę przedstawiać. Kobieta, która udowodniła światu, że tkanina jest przestrzenna i że w odpowiednich oczywiście rękach staje się potężnym medium, no bo jej monumentalne abakany zrewolucjonizowało myślenie o tkaninie artystycznej i tym samym Magdalena Abakanowicz umieściła swoje nazwisko w międzynarodowym panteonie wybitnych twórców i twórczyń XX wieku. Dzisiaj sztuka Abakanowicz wciąż jest aktualna i wciąż wybrzmiewa, zwłaszcza, że na całym świecie, bo od Tate Modern, aż po Muzeum Sztuki Współczesnej w Hiroshimie, ale można też oglądać je w przestrzeniach miejskich, na przykład w Parku Traugutta w Warszawie. W 2027 roku wypada również 70. rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Wróblewskiego i to jest pretekst, żeby wrócić do jego twórczości, w tym do słynnego cyklu Rozstrzelanie z 1949 roku, którym opowiadał o wojnie i o pamięci historycznej. I w tych kontekstach twórczość Wróblewskiego jest wciąż żywa, a w ostatnich latach pokazywana m.in. w Wenecji na Biennale Sztuki czy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2027 ma patronów, już zajęte. Gramy dalej. Nasza nowość dzisiejsza. Angus i Julia Stone, karaoke bar. Karaoke w piątek jak najbardziej.

0: Time zaśpiewała Maria Menan, dziewczyna z Norwegii. Już chciałem mówić, że nic więcej w jej karierze się nie wydarzyło, że jedna piosenka, że tak naprawdę nawet nikt nie wie, kto to jest Maria Mena, ale sprawdziłem i wyobraźcie sobie, że na Spotify'u miesięcznie słuchają prawie 700 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. Instagram też ładnie, 195 tysięcy, no tak dzisiaj się to mierzy, przepraszam Państwa za to, natomiast Maria Mena tutaj bardzo aktywna, co nie mogłaby powrócić i wydać taki międzynarodowy przebój jak All This Time, który trafił jej się jakiś czas temu. 23 minuty po 17 w piątek, słuchacie Chilli Z.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Zza kulis w Chilli Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Maxper.
3: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

wspaniała Olivia Dean, Ladies Room z Civizat, 23 minuty przed 18 piątkową porą. I ten piątek u nas słychać i będzie słychać, spokojnie. Już po raz szósty agencja badawcza SW Research zapytała Polaków o to, jakim poważaniem darzą przedstawicieli różnych zawodów. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 56 profesji, w tym 5 debiutujących kategorii zawodowych. Po 5-letniej dominacji strażacy ustąpili z pozycji lidera i teraz najbardziej szanowany zawód w Polsce to ratownik medyczny, ale różnica pomiędzy pierwszymi miejscami pozostaje niewielka, bo ratownicy medyczni uzyskali 79% wskazań, strażacy 78%, więc 1 punkt procentowy. Trzecie miejsce utrzymali piloci samolotów pasażerskich, tuż za podium są lekarze, pielęgniarki, natomiast do pierwszej dziesiątki awansował oficer zawodowy w randze kapitana, który zajął 10. miejsce. Jeżeli chodzi o te najmniej szanowane zawody, albo najgorzej oceniane może, influencer, youtuber, telemarketer, poseł na Sejm, europoseł, rekruter, radny gminy, pracownik infolinii, senator i trener biznesu, czyli coach. Ciekawe to jest bardzo, myślę. No a gdzie jest radiowiec? Nie ma. Natomiast w tegorocznej edycji pojawiło się 5 nowych kategorii zawodowych. Najwyżej ocenionym debiutantem został kierowca komunikacji miejskiej, który zajął 18 miejsce. Później jest kurier 31, specjalista HR do spraw kadrowych 39 miejsce, pośrednik nieruchomości 44, no i ten telemarketer 54 miejsce. Czyli jednym słowem, tegoroczny ranking potwierdza, że Polacy najwyżej cenią sobie zawody związane z odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo. Jednocześnie profesje kojarzone z autopromocją, polityką i zdalną sprzedażą pozostają na marginesie społecznego poważania. No tak zupełnie serio, to my szanujemy wszystkich, nieważne co robicie, ważne żebyście to lubili i nie krzywdzili innych i wszystko jest w porządku. Zagrajmy, Natalia Mujanga, ile snów nam zostało? W Civizat to nowość.

Love. Coffee Shop, czyli za 10 minut i będzie 18, a o 18 oczywiście Magda Bauer w pogoni za kulturą. A teraz kobieta z Barbadosu. Nie wiem, czy wiecie, ale tam właśnie jednej z ulic nadano jej imię i ulica teraz nosi nazwę Rihanna Drive. Rihanna to nie tylko Don't Stop the Music, nie tylko Umbrella, ale też inne piękne numery jeden. Chciałbym, żeby wróciła, ale nie zanosi się. Jest szczęśliwą mamą, a my gramy Love on the Brain w Chilizat.

0: Panorama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
4: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: Tu, czyli Z w piątek, minęła 18:00, w studiu Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Jazz w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Już w niedzielę wystąpią tu prawdziwe gwiazdy gatunku. Obdarzona niepowtarzalnym głosem i sceniczną charyzmą Ewa Bem zaśpiewa w towarzystwie bandu Andrzeja Jagodzińskiego. Na koncert zapraszamy 10 maja o 18:00. Wyjątkowe muzyczne doznania również na Śląsku. 9 maja, czyli już jutro, w niezwykłej przestrzeni Cavatina Hall gościć będzie projekt Seifert Impulsy. Spotkamy się z muzyką jednego z największych innowatorów skrzypiec jazzowych w historii. Muzyki posłuchamy w wykonaniu wyjątkowych projektów. To Adam Bałtych Solo and Jacob Carlson, Adam Bałtych Quintet i Jakub Mizeracki oraz gość specjalny Kuba Więcek. Muzyka, która zabrzmi na dużej scenie Cavatina Hall, została opracowana od podstaw przez Adama Bałtycha, który po raz pierwszy mierzy się z twórczością Zbigniewa Seiferta na taką skalę. Oprócz koncertu zaplanowano dodatkowe wydarzenia. To m.in. spotkanie z Anetą Norek, autorką książki Man of Delight, jedynej biografii legendarnego skrzypka, a także pokaz specjalny filmu Przerwana podróż w reżyserii Roberta Kaczparka. To dokument mówiący o życiu i twórczości Zbigniewa Seiferta. Cavatina Hall w Bielsku Białej zaprasza jutro od 18:30. I kolejny piękny wieczór w Krakowie. W niedzielę CSW Solvay zaprasza na koncert Moniki Bożym i Krzysztofa Dysa. Duet, który tworzą wokalistka i pianista, zagra stare polskie piosenki, utwory ze starszych płyt artystki, ale też kompozycje Jerzego Wasowskiego z najnowszej płyty z Wasowskim do łóżka. Na ten koncert zapraszamy 10 maja o 18:00.
2: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

Come on, let's go outside, zaśpiewał George Michael w Chili Z. Wyjdźmy na zewnątrz. Ładny apel, ale zimno, drodzy słuchacze, więc ubierzcie się ciepło, jeżeli macie zamiar wychodzić na tak zwane miasto. Dzisiaj piątek z Chili Z, 15 minut po 18. To akurat piosenka, która dotyczy ciemnej strony, powiedzmy, życia George'a Michaela i... Nie za bardzo lubię o tym mówić w radiu, natomiast George Michael w 98 roku wydał składankę największych przebojów, a towarzyszył temu pewien skandal, o którym zawsze, jak powiedziałem, trudno mi mówić, no bo ten skandal wydarzył się w toalecie i w publicznej toalecie w Beverly Hills i brał w nim udział policjant i George Michael. I więcej nie będę mówić, natomiast powstała piosenka o tym właśnie, no bo to w tym właśnie momencie świat dowiedział się, że George Michael jest gejem po prostu. I powstała piosenka, która obróciła w żart cały ten przykry incydent. Polecam zobaczyć w wolnej chwili klip w sieci. Natomiast internet, myślę, że przez weekend będzie podbijał nasz polski sokół gniazdujący na kominie PGE elektrociepłowni Wrotków w Lublinie, który zaliczył wzrokową potyczkę z kamerką albo swoim odbiciem w jej obiektywie, ponieważ ma w gnieździe właśnie taką kamerę i można go podglądać. Jego występ teraz robi rundkę po mediach społecznościowych i tym samym chciałbym zachęcić was do podglądania tych dzikich ptaków, szczególnie, że akurat w tym konkretnym gnieździe akurat niedawno wykluły się pisklaki, więc jest na co popatrzeć. Można to zobaczyć. Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt, Fundacja Sokół, taką transmisję prowadzi, ale Sokół tak przygląda się nam, jakbyśmy byli winni czegoś, na przykład, że go podglądamy właśnie. Gramy dalej w piątkowym Chili Z. Nina Simone w remiksie. Super Shy Remix. Baltimore proponuję wam teraz. 17 minut po 18.00.

0: Fatso, Lorin, I Can't Stay Forever, jeden z większych tanecznych przebojów ostatnich lat. 24 minuty po 18, jeżeli czas ma znaczenie. Piątek mamy, razem rozpoczynamy weekend, mam nadzieję. I pamiętajcie, że muzyka taneczna w Chili Z jak najbardziej stoi przed wami otworem, bo o 19 prima doma, a jutro Glitterbox oczywiście.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Weekender. W Chilli Z.
2: Zaprasza Jakub.

0: Pick Up The Phone, Sophie Tucker i No No. Czyli Z. Ładna nazwa. No No, nie?
1: Yes.
0: 20 minut i będzie 19, więc w tym studiu jak co piątek o tej porze prima donna.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Kocham jej dynamikę. Potężna DJ-ka i zawsze taka grzeczna jest.
1: Potężna DJ-ka w małym ciele.
0: To prawda, to prawda. Jak tam dzisiaj samopoczucie piątkowe? No bo pogoda tak nie sprzyja trochę.
1: No właśnie, i tak to jest z tą pogodą w tym kraju, że parę dni, majówka przepiękna, słońce.
0: Dobra, ważne, że majówka była piękna.
1: Wszyscy już gotowi na lato i tu znowu ząg.
0: Ząg.
1: No i trzeba sobie jakoś radzić. Z muzyką.
0: No właśnie, jak sobie poradzimy dzisiaj po 19?
1: No poradzimy sobie tanecznie, także proszę się przebierać w krótkie spodenki jak na WF i zaczynamy rozgrzewkę przed weekendem.
0: No albo otwieramy weekend oficjalnie.
1: No otwieramy, nie? Otwieramy, oczywiście.
0: Czy pani słyszała najnowszą piosenkę Madony?
1: Widziałam je, aha, w sensie Madony i Sabriny Carpenter.
0: Tak, tak.
1: Widziałam je na
0: Coachella.
1: I wprawdzie muszę się przyznać, że nie słyszałam jeszcze wersji jakby oficjalnej, takiej cyfrowej.
0: No, wiesz, sample z Inner City, to jest klasyk.
1: Oczywiście,
0: i
1: z chęcią posłucham tutaj.
0: Do tego, co będzie w lipcu, czyli Confessions Part 2. No dobrze, no to zagrajmy Madonę i Sabrinę i jeszcze za chwilę się usłyszymy w sprawie tego.
1: A ty jesteś fanem Madony?
0: No, wiesz?
1: No wiem, ale chciałam, żebyś tutaj oficjalnie...
0: Tak, jestem fanem Madony. No to zagrajmy.
1: Madonę. A Primadomy?
0: O Jezu, to jeszcze bardziej. Jakbym miał wybierać, to Primadomę wybiorę. Nie Madony.
1: Ja ci nie mówiłam, żeby tak odpowiedzieć jak coś.
0: Przecież tak mam napisane tutaj w skrypcie.
1: Okej.
0: Okay. Zagrajmy. Madonna, Sabrina Carpenter, numer nosi tu Bring Your Love. Proszę sobie dać głośniej.

0: Madonna, Prima Doma, Madonna. Można sobie, Madonna, można sobie wybrać. Jak ci się podoba? Prima Doma.
1: Podoba mi się, podoba. Przepraszam. Tak się rozmarzyłam, bo one tak mówiły Sabrina, Madonna.
0: To oni mówili Prima Doma, wiesz?
1: Tak?
0: No, tylko tak no, nie dosłyszałam. Tak. Co dzisiaj będzie w Prima Doma Club, który startuje za 15 minut? Dużo dobrej muzyki, to wiem, no tak. Ale co konkretnie?
1: Porządna dawka house'u. Dzisiaj ukazała się taka kompilacja House of House, na której pojawili się naprawdę znamienici producenci house'owi. Także parę pozycji się właśnie z tej składanki ukaże. Oprócz tego nowość od Folamour, będzie również Confidence Man i Eliza Rose.
0: Twoja ukochana Eliza Rose.
1: Tak, muszę
0: bardzo
1: przyznać, że jestem fanką, ale również Emmanuel Satie, Maga i Sean Doron. To są reprezentanci Melodic House'u. Jezu, przepraszam, ja muszę jakieś ćwiczenia rozgrzewające przed audycją wykonać. No i co jeszcze? Mówiłam, że nowy Folamour, Oden Fatso.
0: Mówiłaś.
1: No same dobre rzeczy.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie, tylko jedno. Kiedy wróci koncert życzeń, którego dawno nie było?
1: Dokładnie, koncert życzeń będę musiała ogłosić dzisiaj, bo dawno nie było.
0: Jakieś zaniedbanie to jest. A gdzie są głosy słuchaczy w tym programie?
1: No właśnie, trzeba będzie to zmienić.
0: Kochani, koncert życzeń.
1: Kochani, koncert życzeń dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki moment w trakcie audycji Prima Doma Club, gdzie ja gram przesłane przez was propozycje pod warunkiem, że są w klimacie.
0: Pod warunkiem, że Prima Doma to lubi.
1: Nie, pod warunkiem, że są w klimacie audycji. Czyli żadne heavy metalowe, disco polowe, ani powiedzmy hard technowe propozycje nie wchodzą w grę.
0: Ej, a jakby ktoś zgłosił Milki, Just the Way You Are, to byś się zgodziła?
1: No pewnie, że tak. Grałam ten utwór jakiś czas temu w remiksie Molgraba.
0: Ten utwór ostatnio jakoś tak bardzo wrócił.
1: Dlatego, że właśnie Molgrab zrobił swoją wersję tego utworu, która właściwie nie tak bardzo różni się od oryginału, a poza tym oczywiście zazwyczaj utwory, które wracają po latach, są viralem w social mediach i w tym przypadku po prostu ten utwór znowu zyskał popularność na TikToku i na Instagramie i dlatego jest znowu na czasie.
0: No to zagrajmy oryginał, 2002 rok. I w rękach tej pani was zostawiam, Prima Domy. Ja życzę wam dobrego wieczoru.
1: I pamiętajcie o stroju na WF, bo zaraz zaczynamy.
0: Strój na WF, ludzie już piszą, że się przebierają.
1: Przebierajcie się.
0: Strój na WF, Prima Doma Club za chwilę.

0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Ale groovik, Midnight Love na otwarcie dzisiejszego Primadoma Club. No i co prawda jeszcze nie ma północy, bo minęła raptem czwarta minuta 19, no ale będę z wami do 21, no i postaram się zaserwować same smakowite klubowe kąski. Będzie sporo dzisiaj propozycji z holenderskiego labelu Haste Recordings, na czele którego stoją panowie z Dams Window. Dosłownie wczoraj ukazał się album House of House, na którym znalazły się utwory wyprodukowane przez światową czołówkę twórców właśnie muzyki house, jak sama nazwa, jak sam tytuł wskazuje. Będą nowości od Papa Nugs, no właśnie Dams Window, Fola Mura, Skepty, Emanuela Satie, no i także od Riva Star, czyli jednego z najlepszych producentów i DJ-ów house'owych z Włoch. Take Up The Space, tak nazywa się jego najnowszy utwór, który także znalazł się na krążku House of House. No i to jest taki klasyczny house, dużo pianina, no i na wokalu pojawia się Zion w takiej, można powiedzieć, właściwie rapowej nabijce. Ja standardowo namawiam was do pisania do mnie maili dominika.kontarowicz@chiliz.pl albo poprzez Facebook, albo poprzez Instagram. Co porabiacie w ten piątkowy wieczór? No, w Warszawie jest dosyć deszczowo, no ale przecież można posłuchać sobie w zaciszu własnego domu, Primadoma Club i potańczyć sobie w pokoju. Także namawiam was bardzo serdecznie do spędzenia tych najbliższych 2 godzin z nami tutaj w Chili Z. Na pewno będzie tanecznie i na pewno się rozgrzejecie. No to jedziemy. Take Up The Space, Riva Star.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Tempo Shakedown to przed chwilą, a teraz kolejna propozycja ze składanki House of House wydanej przez Haste Recordings. I tym razem jest to propozycja od Papa Nux. To jest młody brytyjski producent wywodzący się z kultury deskorolkowej. Jego fascynacja muzyką klubową zaczęła się właśnie na skateparku, gdzie jego znajomi puszczali oldschoolowe kawałki UK Garage, Jungle czy Trance. No i projekt Papa Nux początkowo był nazwą imprez organizowanych przez niego podczas studiów w Leeds, no a dopiero później stał się oficjalnie jego pseudonimem artystycznym. No i oprócz tego, że ma na koncie występy na Glastonbury Festival czy na Boiler Roomie, to jest także rezydentem londyńskiego Rinse FM, gdzie regularnie publikuje swoje autorskie sety. Jego nowy utwór nazywa się Let Go. No i pomyślałam, że to jest świetna okazja, aby zaprezentować go Wam dzisiaj w Primadoma Club. No to jedziemy. Papa Nux, Let Go.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Naira, Closer It Gets. No i przed nami ostatnia propozycja z House of House. Teraz wchodzą panowie z Dam Swindle, Cali na biało z utworem Back to the Old School. Właściwie cała ta składanka jest utrzymana właśnie w takim starym duchu muzyki house. No i do współpracy nad tym utworem Detroit Swindle, właściwie Dam Swindle, bo już zmienili tę ksywę parę lat temu z Detroit Swindle na Dam Swindle, ale zaprosili legendarną DJ-kę i producentkę, która nazywa się DJ Minx, a właściwie Jennifer Witcher, która pochodzi właśnie z Detroit i jest jedną z najważniejszych postaci sceny house oraz techno właśnie z tego miasta. I karierę DJ-ską rozpoczęła na początku lat 90., inspirując się lokalną sceną właśnie tworzoną przez pionierów Detroit techno, no bo techno pochodzi właśnie z Detroit. W połowie lat 90. założyła własny label i kolektyw Women on Walks, którego celem było promowanie kobiet w muzyce elektronicznej. No i była jedną z pierwszych kobiet DJ-ek regularnie występujących w legendarnych klubach Detroit obok takich legend, takich artystów jak Jeff Mills czy Carl Craig. Jej styl łączy klasyczny Detroit House, techno, ghetto tech i funkowe groovy. No i charakterystyczne dźwięki dla undergroundowej sceny Midwestu. No to wracamy do starej szkoły, moi drodzy. Detroit Swindle, Dam Swindle, przepraszam, i DJ Minx, Back to the Old School. Jedziemy.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: On a Mission, Marsolo, to przed chwilą. No i wracam do swojego pytania z początku programu, co porabiacie w ten piątkowy wieczór. Dawajcie znać dominika.kontarowicz@chilizet.pl albo standardowo piszcie do mnie na Instagramie. No a teraz Jazz Jacob i jego deep-techowa, minimalowa propozycja z takim francuskim twistem pod tytułem Tristies z epki Physic Time z 2015 roku. Wow, to ma już 11 lat, a brzmi tak nowocześnie. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny, ale spokojnie, jestem z wami do 21. Jedziemy. Jazzy Jacob.

Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl. Skidin!
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Miami Horror, I Look to You. Ostatnio słyszałam przypadkowo ten utwór u znajomego i właśnie przypomniał mi ten genialny krążek Illumination grupy Miami Horror z 2010 roku. No i właśnie z tego krążka pochodzi właśnie ta piosenka I Look to You. 4 minuty. Po 20:00, no i zaczynamy drugą godzinę z najlepszą muzyką elektroniczną. Jeszcze przed nami Oden Fatso, Hercules and Love Affair, House'owe oblicze Skepty również zaprezentujemy, a zaczynamy od nowego kawałka Fall Amour pod tytułem Won't Let You Down. Fall Amour, właściwie Bruno Beaumendil. Pochodzi z Lyonu, we Francji oczywiście, jest producentem, DJ-em, multiinstrumentalistą. Zanim rozpoczął karierę solową jako producent, studiował filmoznawstwo i przez kilka lat grał na perkusji oraz na gitarze basowej w funkowych i jazzowych zespołach. Fall Amour zdobył rozpoznawalność dzięki połączeniu house'u, disco, funk'u, soul'u, a nawet jazzu, inspirowanego muzyką lat 70. i 80. Na jego pseudonim pochodzi od francuskiego słowa fall, amour, którą no, można interpretować, przetłumaczyć jako szalona miłość. No to gramy. Bardzo, bardzo przyjemny dla ucha utwór pod tytułem Won't Let You Down.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Can't let you go, Oden Fazio. I tak przed audycją jeszcze zmieniając wartę z Kubą Lachowiczem, zażartowałam, że śmiało możecie przebierać się w strój sportowy przed Primadoma Club, no bo będzie dużo tanecznej muzyki. To przypomniało mi taką sytuację sprzed paru lat, kiedy byłam w Berlinie, w jednym z klubów tamtejszych. No i tak nad ranem, powiedzmy koło 6 rano, przyszedł mężczyzna, który stanął, właściwie usiadł obok mnie i właśnie przebrał się w krótkie spodenki, w koszulkę, zmienił buty na sportowe i po prostu poszedł na parkiet i tańczył później na nim przez wiele godzin. I tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę nie trzeba chodzić na siłownię, żeby zrobić cardio, tylko po prostu można ubrać się odpowiednio i pójść do klubu potańczyć. A jeżeli nie chce wam się wyjść z domu, potańczyć, to ja jak najbardziej namawiam was do tego, żebyście przebrali się w sportowy strój, no i tańczyli do Primadoma Club w zaciszu domowym. No ale dobrze, co tutaj mamy dalej w repertuarze? Przechodzimy do najnowszego remiksu Daski. Panowie wzięli na warsztat utwór Catching Flies pod tytułem When It's Late. No i Catching Flies to jest producent, który porusza się w takich bardziej instrumentalnych, down tempo, wręcz ambientowych klimatach. No a duet Daski gra zdecydowanie bardziej up-tempo, house'owo i tanecznie. No i do tego dodali w swoim remiksie szczyptę Acidu i wyszło im całkiem fajnie. Posłuchajcie sami. To jedziemy. Catching Flies w remiksie Daski. When It's Late.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Big Cadillac Antrak Remix, a ja właśnie dostałam piękną pocztówkę z Włoch od słuchacza Adriana, no bo jak zwykle pytam się was o tej pory, o Jezu, pytam się was o tej porze, co robicie słuchając Prima Doma Club. No i właśnie okazało się, że jeden ze słuchaczy jest na wakacjach we Włoszech i popija taki bardzo popularny napój pomarańczowego koloru, którego nazwy nie mogę wymienić, ale na pewno wiecie, o jaki chodzi. No i właśnie chilluje i słucha Chili Z. No to Adrian, ja ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie, no i zazdroszczę ci tych Włoch. No dobra, teraz totalnie taneczny utwór od trzech gigantów Melodic House. 10 kwietnia wydali wspólny utwór pod tytułem Moving On. To nie jest pierwszy utwór stworzony właśnie przez to trio, bo mają na koncie już tak naprawdę trzy piosenki wydane pod labelem Scenarios. W brzmieniu utworu słychać takie połączenie melodyjnej estetyki Emanuela Satiego, organicznych groove'ów Magii, no i właśnie takiej progresywnej atmosfery charakterystycznej dla Shona Dorona. No a do tego wszystkiego elementy disco, które moim zdaniem bardzo, bardzo tam pasują i przełamują ten melodic klimat. No i co, ja nie będę tutaj wam więcej opowiadać o tym utworze, tylko po prostu posłuchajcie sami. Mega taneczny utwór. Jedziemy.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Fever. No i zbliżamy się wielkimi krokami do końca dzisiejszej audycji. Na koniec nowy utwór Skepty, brytyjskiego rapera, który 2 lata temu odkrył swoją house'ową naturę, zakładając label Mass Tempo. No i Play Me Right to jest jego nowy utwór i tutaj pokazuje bardziej taneczną odsłonę, łącząc UK House, Tech House i groove inspirowany sceną Ibizy, no gdzie zresztą Skepta spędzi tegoroczne lato, rezydując w tamtejszym klubie High. Ja zapraszam Was na tydzień, za tydzień w piątek, nie do klubu High na Ibizie, ale do Back & Baru, gdzie z kolei ja zagram seta. Back & Bar w Warszawie, na Żoliborzu. Więc jeżeli ktoś będzie akurat w stolicy, mieszka w stolicy, no to z chęcią przybije z Wami przysłowiową piątkę właśnie tam. A już teraz życzę Wam super weekendu, no i słyszymy się, a może i nawet widzimy za tydzień wieczorową porą. Na koniec Play Me Right i Skepta. Pa!

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
6: Tanie tutaj jest stokrotka.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
18: Ski-team.
19: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.